0: Może...
1: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Tej pozwiał, gdzie od samego rana rzaśką, bo to takie 8 stopni na plusie. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Zobaczymy w okolicach 15, może przez moment 15. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, oczywiście słońca też będzie trochę. No i ostrzeżenie burzowe dla części naszego regionu. Będą dziś opady deszczu, te w godzinach popołudniowych na barometrach 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po 4. tytuł w Rzymie. Dziś zagra mecz o finał. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
4: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
6: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
4: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
2: Dzień dobry, a tu się pan wkradł. A nie w duecie, a sama Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Czwartek 14 maja w kalendarzu, to 134 dzień roku. Do końca pozostało 231, a jeżeli chodzi o wiosnę, no właśnie, ta wiosna taka jakaś trochę przemrożona, trochę jakaś nie w tym kierunku takim bardzo wiosennym. 37 dni do jej końca. Jeszcze w kwestii związanej z deszczem, to pamiętajcie, że cały czas potrzebne, więc okej, niech będzie. Natomiast dobrze by było, żeby temperatury troszeczkę były wyższe. Czekamy na nie. Ja na razie będę was ogrzewać za pomocą muzyki na 106,4. 5 minut już po godzinie 6. No to co, powoli się budzimy, a godzinę będzie powoli rozkręcała formacja Mysłowic.

0: Queen, I want to break free. No właśnie, tak od samego rana na budzik i potem nie chce się nikomu wstać, bo każdy chce być free i wolny od pracy i pospałby jeszcze i najchętniej nie stawałby z łóżka. No chyba, że wśród was są takie poranne ptaszki, które lubią i doceniają taki dzień. Już na przykład przed pracą jeszcze idą sobie pobiegać. O proszę, to trzeba mieć jednak zdrowie i chęci. Ja jednak należę do śpiochów, ale jestem z wami oczywiście. Kawa już wjechała i do tej kawy za kilka chwil kolorowe gazety.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.
8: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

No dobrze, u mnie kawa zrobiona, to czas zabrać się za gazety, te ponoć najbardziej poczytne, te kolorowe. No i cóż tam krzyczą? Otóż o lewym. I już nie o imprezie na busie ze Szczesnym, gdzie zrobili tam furorę w Hiszpanii. Oni się bawili lepiej niż sami Hiszpanie i bardzo dobrze, chłopaki. Teraz Robert, no cóż, nie jest pewny przedłużenia kontraktu z Barceloną i szuka nowego klubu. Jak piszą media, Arabowie kuszą lewego, czy zostanie kolegą Ronaldo, Cristiano, który na końcówkę kariery wybrał Saudy klub Al Nassr. No zobaczymy, pożyjemy. Jak chłopak ma jeszcze krzepę i kondycję, to niech gra. Cóż jeszcze grało po polsku na Eurowizji? I bardzo proszę, Alicja Dałaczadu spełniła swoje marzenie i trafiła do finału Eurowizji. I trzymamy za nim oczywiście kciuki. Dajcie znak, czy mieliście jakichś innych faworytów jeszcze. Co jeszcze ważny dzień dla milionów Polaków, bo rząd decyduje, komu dać podwyżki w kwestiach związanych z finansami. Emerycie, uważaj, ZUS może zawiesić ci wypłatę od 1 czerwca. Nowe limity dorabiania. No i jak to tak się emerytowi, który chce dorobić, jeszcze dobrać do emerytury? No nieładnie. Cóż jeszcze w gazetach słychać? Szukam. Zosia z Roska Wrona i Andrzej Wrona już wybierają się na wakacje. A co? Jak tutaj w maju tak zimno, to ja im się wcale nie dziwię, że gdzieś chcą czmychnąć, gdzie jest ciepełko. Radio Rano. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.
2: Radio Rano. Radio Centrum.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: No właśnie, my też kierujemy się tym, o czym wy mówicie, o czym piszecie do nas i dajecie znać i nagrywacie swoje wiadomości. Bardzo dziękuję wszystkim kierowcom za to, że są tacy aktywni i nie tylko, bo również piesi i inni zmotoryzowani informują nas o tym, co w trasie słychać. A jeżeli będzie coś, o czym należy poinformować innych uczestników ruchu drogowego, to pamiętajcie, że możecie dawać znać 65 306 4. Ach, tych telefonów mamy sporo, ale wy wiecie, co robić. Pisać na profil Radia Centrum na Facebooku też można, a teraz wyruszam już za kilka chwil w okolicach godziny 6.30.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszana za kółkiem. Mam nadzieję, że humor wam dopisuje, bo tak za kółkiem być wkurzonym czy niewyspanym, no to niedobrze, bo później nam się przekłada na trasę. Lepiej nie, więc bardzo proszę, jeden kącik w górę, drugi w górę i dacie radę. A w kwestiach związanych z tym, co tam może wam stanąć na drodze, to bardzo proszę. Jeszcze dzisiaj, to właściwie od wczoraj, w związku z organizacją Wielkopolskiego Finału 36. edycji konkursu Policjant Ruchu Drogowego, zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu, to Kalisz, główna konkurencja z kierowaniem związana z kierowaniem ruchu, zostanie przeprowadzona na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego z ulicami 3 Maja Stawiszyńską Warszawską. Tutaj będzie się działo. No właśnie, dzisiaj i jutro również do godziny 13 obowiązywać będzie zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa, a w piątek rano kierowcy nie zaparkują także na Kilińskiego od niecałej do Warszawskiej, więc tu się pilnujcie, co by was nikt tam nie odholował. W kwestiach największych remontów w naszym regionie to droga krajowa 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj cały czas się sporo dzieje. Pamiętajcie, że można objechać. Chociaż o tej porze to jeszcze można mknąć. Ale jakbyście wyjeżdżali nieco później, to przez Szałę albo Tłokinie jeszcze pojedziecie bez większych problemów. No i droga krajowa 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkocinę. Tu wahadło, tu ograniczenie prędkości i tymczasowa właśnie organizacja świetlna. Tutaj sporo się dzieje. A za informacje dziękujemy Taxi Eko 196 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
3: Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że infrastruktura ładowania w Polsce rozwija się w szybkim tempie, ale liczba stacji rośnie. No dobrze, pojawiają się nowe huby, operatorzy inwestują w szybkie ładowarki. Niby się dzieje, ale problem polega na tym, że w praktyce to wciąż za mało względem tych unijnych norm. No właśnie, zawsze te unijne normy. Nadal brakuje stacji ładowania, przede wszystkim przy autostradach i drogach ekspresowych, więc jak piszą specjaliści, Polska daleko od celów Unii Europejskiej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: 27 minut do godziny 7. Już teraz rozkręcam was muzycznie. Można się pokiwać, tylko jeżeli za kółkiem jesteście, to nie przesadźcie. Oczy na trasę. To hold the line. No i życzę wam oczywiście bezproblemowej jazdy i bezpiecznego dotarcia do celu.

0: Ka-ching.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoś przeszedł na świat właśnie 14 maja. No i zaczynamy od postaci niezwykłej, którą ja też ubóstwiam. 44 rok. George Lucas, amerykański reżyser, producent, scenarzysta, przedsiębiorca, filantrop i okazjonalnie aktor odznaczony Narodowym Medalem Sztuki, twórca Gwiezdnych Wojen, za to go lubimy. Był także pomysłodawcą filmów i serialu o przygodach Indiana Jonesa. Tim Roth, angielski aktor, producent, reżyser, urodzony w 61 roku. Sławę przyniosły mu rolę w filmach Quentina Tarantino, Wściekłe psy i Pulp Fiction, ale częściej można go zobaczyć nie w wielkich hollywoodzkich produkcjach, ale w filmach niezależnych i europejskich. Ta kobieta również niezwykła i utalentowana, urodzona w 1969, Kate Blanchett, australijska aktorka filmowa, teatralna, laureatka dwóch Oscarów za drugoplanową rolę w filmie Aviator oraz pierwszoplanową w filmie Blue Jasmine. Widzieliście ją także w filmie Szpiedzy, Tar, Ciekawy przypadek Benjamina Batona i oczywiście we Władcy Pierścieni. Sofia Coppola z tej rodziny słynnej i zdolnionej, 71 rocznik, to aktorka telewizyjna, filmowa, scenarzystka, no i reżyserka, także fotografka, projektantka mody, laureatka Oscara za najlepszy scenariusz do filmu Między Słowami, a ciekawostkę ma dla was taką, że ona zadobietowała w Ojcu Chrzestnym, mając zaledwie roczek i grając rolę chłopca. U nas urodzony w 1976 roku Sebastian Karpiel-Bułacka, muzyk, wokalista zespołu Zako Power. No i na koniec mam giganta, 84 rocznik, Mark Zuckerberg, amerykański programista, przedsiębiorca, twórca serwisu Facebook. Na urodzenie 14 maja są otwarci na nowe pomysły i idee, chętnie angażują się w nowatorskie, rewolucyjne przedsięwzięcia. Mają zwykle wielu przyjaciół, którzy wpływają na ich życie i decyzje. Wedle tradycji, życie urodzonych tego dnia jest pełne niespodzianek i nagłych zwrotów. Sprzyjają im zawody związane z techniką i medycyną. Ich uczucia są głębokie i szczere, zwykle znajdują szczęście i pocieszenie w miłości. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny cyrkon i sprzyjający znak zodiaku
2: ryby.
1: No to ja dla wszystkich tych, którzy nie śpią i słyszą i mają dzisiaj urodziny, dla tych, którzy śpią też. Wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, dużo ciepła i słońca i dla was mam upominek muzyczny. Lenny Kravitz, again.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest kilka województw, głównie z północy i centrum Polski, z alertami burzowymi. Gdzie to będzie konkretnie? To w najbliższych wiadomościach. Powiemy w nich także o wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. No i jeszcze o nocy muzeów. Można spędzić ją na przykład na nocnej szychcie w kopalni w Zabrzu. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 7.
0: Reklama. Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż to jej o pogodzie? No kolejny zimny ogrodnik, a Polska znajduje się pod wpływem niżu z nad Skandynawii. Napływa powietrze polarnomorskie. No i na razie nie jest jakoś super ciepło, ale bardzo zimno też nie, więc od samego rana trzeba się po prostu nieco grubiej ubrać. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 16. Pamiętajcie, że alerty burzowe również dla naszego regionu, a wiatr teraz z południa wieje słabo, 11 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni. Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
5: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
6: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
4: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź się do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
7: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
4: Na chętnych czekają 4 trasy, podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
9: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał, i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
8: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szanse na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
10: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
8: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty, o 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, o tych chłopakach to można słuchać, o nich się nasłuchali. No dobrze, a cóż tam będziemy jeszcze słuchać? O tym, że to będzie dobry dzień, żeby na przykład podjąć ważne postanowienia, ułożyć plany na przyszłość, zmienić coś najlepsze. Dzisiaj ponoć będziemy bardziej optymistyczni, towarzyscy, no i wszystko sprzyja dobrej zabawie i uprawianiu sportu. Więcej, co tam w gwiazdach słychać już za kilka chwil, ale jeszcze wam trochę zagram. 6 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Centrum.
1: No dobrze, to zabieram się w takim razie za wróżenia i co tam słychać u barana. Otóż dzisiaj będziesz w dobrym nastroju, drogi baranie. Zaczniesz planować imprezy, podróże, pomarzysz o szalonych przygodach. Jeszcze przyjdzie na to czas. Dzisiaj zarabiaj kasę, jak pisze wróżka. Nie spiesz się podczas załatwiania różnych tematów. Zwracaj także większą uwagę na drobiazgi. Dzisiaj także otrzymasz pewne propozycje zawodowe. Dzięki nim kariera przyspieszy. Byku, w twoim znaku ambitne wyzwania będą się podobać. Będzie więcej pozytywnych emocji, miłych spotkań. Pytaj wszystko, współpracuj z ludźmi. Otworzą się nowe perspektywy. Dzisiaj warto zaczynać nowe sprawy, także będzie szansa na pewną romantyczną znajomość. Co u bliźniąt, nie pomniejszajcie swoich zalet i inwestujcie w nowe umiejętności. Niech różne zazdrosne osoby zajmą się swoimi sprawami, bo ty masz dzisiaj powodzenie. Trochę reklamy może ci pomóc uporać się z trudniejszą sprawą. Po południu znajdź chwilę na przemyślenia, a wpadniesz na pomysł, jak pozbyć się starych kłopotów. Raku, dzień okaże się troszeczkę męczący, ale dużo uda się zrobić. Pozbędziesz się zaległości, będziesz dziś bardzo dokładny, a po południu poczujesz, że zasługujesz na nagrodę, więc wybierzesz się na zakupy. Jednak nie zmuszaj się do niczego, na co nie masz ochoty. Lwie, będziesz dzisiaj towarzyski, będziesz energiczny, rozwijaj swoje projekty, zwłaszcza te związane z podróżami. Różne trudne sprawy układać się będą po twojej myśli, ale na spotkaniach z wpływowymi osobami pamiętaj o dyplomacji. Ktoś może nie zrozumieć żartu i uzna, że możesz go na przykład atakować. Panno, bądź dobrej myśli. Dzisiaj wszystko sprawi, że szczęście będzie ci sprzyjać. Możesz liczyć na wiele korzyści. Warto się starać planować zadania i rozmawiać. Ktoś wpływowy okaże się bardziej życzliwy niż zwykle. Uważaj tylko na zdrowie i odżywiaj się odpowiednio. Co uwagi, unikaj ryzykownych decyzji, nie spiesz się z wyrażaniem swoich opinii, nie przejmuj się zbytnio tym, co myślą o tobie inni, nie dociekaj, nie szukaj we wszystkim drugiego dnia, bo twoje reakcje mogą być trochę emocjonalne. Lepiej dzisiaj pójść na film, spektakl, sztuka robi na tobie wrażenie i szybko także poprawi ci humor. Skorpionie, ty bądź dziś czujny, bo niektóre osoby zaczną przerzucać na ciebie swoje obowiązki. Poczujesz, że nie musisz być na każde skinienie marudnych współpracowników. Dzisiaj także korzystny zbieg okoliczności, który pozwoli wybrnąć z sytuacji, a wieczorem zajmie się zdrowiem i kondycją. Co u strzelca? Otóż dzisiaj będzie otwarty na relacje. Samotność i cisza też będą ci służyć, jeżeli masz na to ochotę. Chętnie pożartujesz również w miłym towarzystwie i najchętniej posłuchasz opowieści o podróżach i o przeróżnych przygodach. Dzisiaj wszystko także sprzyja załatwianiu spraw w urzędach i na mieście. Masz szansę zyskać nowych znajomych, a może nawet przyjaciół. Koziorożcu, w ciągu dnia skupisz się na zawodowych sprawach. Dzisiaj wszystko pomoże ci wpaść na pewne kreatywne pomysły. Jednak nie o wszystkim opowiadaj bliskim, bo ktoś może ostudzić nieco twój entuzjazm. Po południu ludzie wokół ciebie będą myśleć już tylko o zabawie. To odpoczywaj, zamiast zmuszać bliskich do porządków czy też zakupów. Wodniku, szybko uporasz się z problemami, bo nie będziesz przejmować się żadną krytyką czy też plotkami. Będziesz wiedział i wszystko, i nie dasz się przekonać do niewłaściwych rozwiązań. Jeżeli jesteś

0: Chcesz zostać sponsorem tego programu? Napisz reklama@rc.fm.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
1: Reklama.
5: Radio Rano.

0: Andrzej Donalds i Michel, bardzo przyjemny kawałek, ale mała przerwa w muzyce, bo już za moment wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w nich będziemy zapraszać na pewną noc, jako Dawida Nawrockiego.
2: Właściwie to na piękną wystawę Ogień i Las w Gołuchowie w Ośrodku Kultury Leśnej. Będzie też tam na miejscu nasz człowiek, Damian Klimiński. Wszystko dlatego, że to takie wyjątkowe wydarzenie, że nie mogło nas zabraknąć na miejscu.
0: Dokładnie. A o tej nocy to też coś będzie, bo to noc muzeów. Szczegóły już o 7:30 w wiadomościach.

0: Muzyka na razie przerwana, bo czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogień i las w Gołuchowie ze specjalnym udziałem Radia Centrum. Powiemy też o ćwiczeniach służb ratunkowych, a w sporcie bezbramkowy remis pogoni Nowe Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las, a będą jej również towarzyszyć liczne wydarzenia i atrakcje.
3: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
2: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołuchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim. Na tym jednak nie koniec, bo podczas Gołuchowskiej Nocy Muzeów spotkacie się z prezenterem Radia Centrum Damianem Klimińskim, który będzie nadawał na żywo prosto z Ośrodka Kultury Leśnej. A partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wie.
2: W piątek w Kaliszu będą prowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex 2026. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych.
4: Szeroko zakrojone ćwiczenia będą prowadzone na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa. Scenariusz przedsięwzięcia zakłada wystąpienie złożonego zdarzenia lotniczego o charakterze kryzysowym, obejmującego m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na sytuację zagrożenia na pokładzie statku powietrznego, awaryjne lądowanie, działania medyczne i ewakuacyjne, a także współpracę służb w warunkach podwyższonego ryzyka. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania służb, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego, poprawa koordynacji działań ratowniczych, a docelowo zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na prowadzone ćwiczenia na terenie miasta może pojawić się więcej pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych. Organizatorem ćwiczeń jest grupa poszukiwawczo-ratownicza Nocny Tropiciel, Renegade Sarex. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
2: Kiedy ciężko jest wygrać, trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż zremisować. Piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce wczoraj na własnym boisku zremisowali 0-0 z błękitnymi Stargard. W ostatnich 5 meczach zespół trenera Piotra Skokowskiego zdobył 8 punktów i wciąż walczy o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze.
5: Błękitni Stargard mają 5 punktów więcej od Pogoni Nowe Skalmierzyce i zajmują 12 miejsce w tabeli. Drużyna z powiatu ostrowskiego jest 15 i bardzo potrzebowała zwycięstwa. Gospodarze od 63 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Macieja Mikulskiego. W doliczonym czasie gry błękitni mieli dwie okazje do strzelenia zwycięskiego gola, ale ostatecznie w Nowych Skalmierzycach padł bezbramkowy remis, który bardziej ucieszył gości. Pogoń do zakończenia sezonu zagra jeszcze 3 mecze, w sobotę na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy, a następnie u siebie z rezerwami Lecha Poznań i na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Z kolei walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowia 1909 zagra w sobotę o 16 w Gołuchowie z tamtejszym LKS-em, natomiast w sobotę o 15 Centra 1946 Ostrów, która wygrała 3 ostatnie mecze w Red Box w piątej lidze, zmierzy się z LKS-em Jankowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy teraz po raz kolejny. Jak tam sytuacja wygląda? Tuż jest ruch nieco większy, ale nie jest jeszcze źle. Gdzieś tam fragmentami na 25, jadąc w kierunku Dobrzeckiej i Korczaka, jest nieco większy ruch, jak dajecie znać. Na szlaku bursztynowym nawet przyjemnie. Gdzieś tam na skrzyżowaniu również Częstochowską, na tym rondzie i przy Łódzkiej. No i na Winiarach. Tutaj ruch większy i trochę się korkuje. I Krajowa 12, zwłaszcza w Zdunach. Tu pamiętajcie, że działają drogowce, są zwężenia i ograniczenie prędkości. Zawsze możecie jeszcze objechać, bo te objazdy cały czas funkcjonują. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego to już jest Pleszew, a w Ostrowie Wielkopolskim Klasztorna i Leduchowskiego. Te są w przebudowie, tutaj zwężenie i ograniczenie prędkości. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Trwa wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Tutaj zmiany w organizacji ruchu. Dzisiaj po południu i 15 maja do godziny 13 obowiązuje zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. W piątek rano kierowcy nie zaparkują także przy Placu Kilińskiego od niecałej do Warszawskiej. Pamiętajcie o tym, że to wydarzenie trwa. Będziemy Was informować także o utrudnieniach.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 24 minuty do 8.
8: Halo? Salut? Sind ihr un Hajduk?

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Reklama.

Brother Louie to oczywiście formacja Modern Talking. Ja teraz sprawdzę, co tam słychać dzisiaj. Za okno już nie wyglądam, bo się zrobiło tak ciemno, jakby wieczór był, a nie poranek. No ale cóż, dzisiaj także burzowo, więc pamiętajcie o tych ostrzeżeniach synoptyków. No i zimno dosyć, ale kończą nam się już powoli zimni ogrodnice. Dzisiaj Bonifacego, tego zimnego Bonifacego. Czuć to niestety już od samego rana rzeźko. Ale trwają także inne przyjemne święta, jak tydzień bibliotek na przykład, więc też można wpaść do jakiejś przyjemnej biblioteki, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej. A tam, zwłaszcza w Kaliszu i kawka w Ostrowie Wielkopolskim też potrafią ugościć, więc nie tylko po książkę, ale na pogaduchy, na kawkę można dotrzymać bibliotekarzom towarzystwa. Dzisiaj także mamy Dzień Farmaceuty. Proszę, jak będziecie się udawać po jakieś leki albo herbatkę ziołową, to polecam to drugie bardziej. Albo coś, co potrzebujecie, to warto również takiemu farmaceucie złożyć się z okazji jego święta życzenia. No i do tego dorzucimy ważną funkcję. Mamy także Dzień Opiekuna Medycznego. No to z pozdrowieniami dla tych, którzy świętują i dla tych, którzy już są obudzeni i w pracy albo w drodze do pracy, jedźcie ostrożnie. No będzie was bujać rytm Divine, Enrique Iglesias.

0: Państwo, jak już poczuliście rytm, to jeszcze dorzucę do tego wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I to naprawdę przyjemne i nie byle jakie. A jakie o tym od Dawida Nawrockiego?
2: Nowy lokator opolskiego zoo to wilk grzywiasty. Co ciekawe, Ludwik, bo tak ma na imię, jest miłośnikiem owoców.
0: Ale przyjemny, bo proszę, wilk. Szczegóły o tym nietypowym zwierzaku w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 8:00.
3: Reklama.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
6: Co dziś na obiad?
7: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
5: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
8: Bistro na talerzu.
9: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
10: A my mamy czas dla siebie.
5: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
11: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
12: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Coś się mocno pochmurzyło, dzisiaj tych chmur będzie wiele i ostrzeżenia burzowe nawet dla części naszego regionu na pewno popada, ale słońca też się trochę pojawi. Na moim radiowym termometrze obecnie w okolicach 9 stopni, dziś na plusie maksymalnie zobaczymy 15. Wiatr na razie wieje umiarkowanie, na barometrach mamy 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 8:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie nie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
4: Uwielbia jeść banany.
3: To nowy lokator zoo w Opolu. Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
5: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
3: W części lasu, który był objęty pożarem, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
6: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
3: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
4: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
3: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
1: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak obecnie wygląda sytuacja w kantorach. Otóż euro teraz średni kurs waluty to 4,24 zł. Dolar amerykański 3,62 zł, frank szwajcarski 4,63 zł i funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to jak kasa jest, to czas na prezenty dla tych, którzy dzisiaj świętują, a imieniny ma dzisiaj Bonifacy, ten zimny właśnie, idzi Jeremi, Jeremia. Rzeczywiście, pardon, dla każdego Bonifacego z osobna, to nie znaczy, że wszyscy tacy z chłodnym wyrazem twarzy, absolutnie nie. Któż jeszcze świętuje? Maciej, Maria, Michał, Stefania, Tina i Wiktor. Ciekawe, czy Tina Turner też by miała imieniny. W każdym razie, jeżeli znacie osoby o tych imionach i być może akurat dzisiaj mają imieniny, to pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia. Dzień dobry. 5 minut po 8.

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

Muzyka, która nas ogrzewa, muzyka, która nam pomaga właśnie, jakby się jeszcze przy niej pobujać, poruszać, to wtedy ten ziąb już nie będzie taki straszny. No właśnie, a propos tematów pogodowych, co tu wam powiedzieć? Ja bym chciała same dobre rzeczy. No tak, dobrą rzeczą jest to, że będzie sporo deszczu. To nam jest bardzo potrzebne, więc tu nie ma co się dąsać, że coś tam na głowę popada. Zawsze można jakiś kolorowy parasol rozłożyć, wskoczyć w kalosze i długo w parku. Tam też można pospacerować sobie, poskakać po kałużach. A co tam? Nieważne, ile macie lat. A w kwestiach słoneczka, no to bardzo proszę. Przyszły tydzień gdzieś tam nam już będzie się mocniej rozpogadzało i już temperatura nawet powyżej 20, nie jakieś super 28, ale 21 już też brzmi nieźle. Końcówka maja może się nieco poprawić, aczkolwiek tutaj też może być tak, że różnie gdzieś tam trochę się będzie wahało, zwłaszcza w nocy. No cóż, czekamy na czerwiec, na lato z utęsknieniem nieco, bo przydałoby nam się nieco ciepełka już po tym długim czasie zimowym. Chyba tęsknimy. Ciepło w muzyce tu się zawsze znajdzie. No teraz jest pewna dama, Lady Gaga i Alejandro, 17 minut po 8. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: bibliotek.
1: Tak, i z tej okazji zaprosimy do biblioteki w Stawiszynie, w której dzisiaj gościć będzie Ewelina Kurzobrocka-Pipia, a więcej szczegółów o tym spotkaniu już za kilka chwil.
0: 8:30 dokładnie.
2: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Reklama. Radio Rano. Radio Centrum.

0: Minęła godzina 8.30, czas na wiadomości w studiu Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsłuchu wicestarosty Paweł Kaleta odniósł się do medialnych doniesień. Biblioteka w Stawiszynie zaprasza na spotkanie z pisarką, a w sporcie reprezentacja Polski z Ostrowianinem na czele powalczy o obronę Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty kaliskiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu kaliskiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
3: I kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też rzeczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
2: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji placówki w całym kraju organizują wyjątkowe spotkania i nie inaczej jest w Stawiszynie.
4: Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. 4 godzinie 18 naszym gościem będzie Ewelina Kurzobrocka-Pipia. Kaliszanka, autorka powieści obyczajowych pełnych emocji i tajemnic, w tym tajemnic metafizycznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Belica, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. Wstęp na spotkanie jest wolny. Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić. Tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest Ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą i od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce, powiedział Radio Centrum Kamil Kucharski.
5: W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat. No i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata, które nie jesteśmy mistrzami i jak to mówią, ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi, brązowymi medalistami, a na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić. A to co się uda, to pokaże boisko.
2: Kamil Kucharski jest jednym z kluczowych i bardziej doświadczonych graczy w kadrze selekcjonera Klaudiusza Hirsza. Polacy grę na Euro rozpoczną 20 maja meczem z Czarnogórą. Dzień później zmierzą się z Irlandią, a fazę grupową zakończą pojedynkiem z Bułgarią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Po raz ostatni o poranku ruszamy w trasę. W tej trasie dzisiaj pamiętajcie, trochę popada, trochę pogrzmi, jakieś tam burze będą na horyzoncie w części naszego regionu, więc jedźcie ostrożnie. Ostrożnie również w tych miejscach, gdzie będzie się korkowało, gdzie są drogowcy. To przypominam, jak wygląda sytuacja w Kaliszu. Remont trwa na ulicy Suli Sławickiej. Jeszcze prace trwają także na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Tutaj część jednego pasa jest nieco utrudniona, wyłączona z ruchu. Jeżeli chodzi o strefę wielkopolską, to tutaj pamiętajcie o przebudowie Klasztornej i przebudowie ulicy Leduchowskiego. No i także dzieje się w Pleszewie, gdzie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. A za informację dziękujemy Taxiecho 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Zmiany czekają na tych, którzy podróżują do Austrii. Od lutego przyszłego roku tradycyjne naklejki na szybę całkowicie znikną z austriackiego rynku. Zostanie wersja cyfrowa, która teraz jest równolegle dostępna z papierową. No i bardzo proszę, można ponieść słone koszty, bo cyfrowa wineta powiązana jest z numerem rejestracyjnym, który należy podać przy zakupie. System wymaga dwukrotnego wpisania tablic, a kierowcy regularnie popełniają tak zwane literówki. Wystarczy przestawiona cyfra albo źle zapisana litera, by oprogramowanie uznało, że dane auto nie wjechało na płatną drogę bez ważnej winiety, a to będzie kosztowało około 800 zł.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.

0: 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: W kalendarzu muzycznym 1976 rok, czyli 50. urodziny pewnego fajnego faceta, który urodził się w Zakopanem. Sebastian Karpiel-Bułacka, skrzypek, wokalista zespołu Zakopower. Z zawodu jest architektem, a ja mam dla was jego piosenkę o tytule Chwila z 2022 roku z albumu Widzialne, Niewidzialne. Na pewno znacie.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Zbliża się godzina 9, więc kolejne wiadomości z kraju i ze świata. O czym tym razem? Od Dawida Nawrockiego.
8: O nowym podatku, który spokojnie nie będzie dotyczył Polaków, tylko gigantów technologicznych. Plany rządu są, by od 2027 3% podatek cyfrowy dotyczył największych firm, które globalne przychody mają powyżej miliarda euro. Jak to będzie wyglądało? Już za kilka chwil.
7: Wiadomości o 9.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dostrzeżenia burzowe dla naszego regionu. Pamiętajcie, teraz na moim radiowym termometrze 11 stopni, dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 16, więc temperatura całkiem niezła, ale dzisiaj będzie deszczowo, burzowo, słońce też trochę się pojawi. Wiatr z południa, wieje teraz umiarkowanie, 20 km na godzinę. Na barometrach mamy 1002 hektopaskale. Ciśnienie na razie stabilne, warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić i mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
3: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
5: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump, prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
3: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam w kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1-2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
7: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o to, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje, w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc no tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
6: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim trzysetowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
8: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
6: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro przy polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić już jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonujący wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City, wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alaves 0-1, a we Włoszech pokrojowy puchar sięgnął Inter, pokonując w finale Lazio 2-0.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na sportowo. Ciekawa jestem, jak tam u Was z kondycją, bo przecież lato zbliża się wielkimi krokami i co tam z tymi postanowieniami noworocznymi? Czy coś się udało, czy było tak, jak to zwykle bywa co roku? No ale jednak mam nadzieję, że coś się udało, co byście nie byli później sfrustrowani i zadowoleni z siebie. Nie ma nic bardziej motywującego niż satysfakcja z samego siebie. Mam nadzieję, że dzisiaj tej satysfakcji Wam nie braknie. Czwartek w kalendarzu, pamiętajcie, czwartek to mały piątek, więc idziemy w dobrym kierunku weekendowym. Oczywiście.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: 39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Tak jak ja lubię ten dźwięk, mam wrażenie, że ja jestem wtedy rzeczywiście w kinie i zaraz na wielki ekran wjedzie coś, a wjechał ktoś. Gabrysia Mizgalska, Kino Centrum Kalisz. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Ale na wielkie ekrany, a raczej na ten jeden, większy, drugi mniejszy, bo pamiętajmy, że jest jeszcze Kino Kawka. Wjechało już dwa tytuły i dwa równie dobre, które jeszcze będą kontynuowane. Co tam w tym repertuarze?
2: Amerykańska komedia, dramat Diabeł ubiera się u Prady 2 oraz włoski dramat, komedia Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
1: Oba filmy naprawdę warte zobaczenia, tym bardziej, że Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie to taki rekordowy film, wielokrotnie zagrany i to jest odświeżona wersja. Sprzed?
2: 10 lat. Na 10. rocznicę premiery. Tutaj rzeczywiście film, który mimo młodego wieku stał się taką kultową produkcją, że dziesięciolecie i pokazy w kinach, także zapraszamy serdecznie.
1: O, i właśnie. I pamiętajcie, że też sporo przeróżnych remake'ów. Dzisiaj o godzinie 16 akurat ten film. Diabeł ubiera się u Prady razy dwa, bo 17:50 i 20. W piątek kino trochę odpoczywa, żeby wrócić do was w sobotę w kinie Kawka.
2: Zapraszamy do kina Kawkę, do świata mody z Meryl Streep, Annie Hathaway i Emily Blunt, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2 w kameralnym gronie, na kanapach, przy stoliczkach i lampkach. A jeśli ktoś by miał ochotę na kawę czy ciasto, oczywiście również to będzie możliwe, gdyż na sali znajdować się będzie barek, gdzie mogą Państwo zakupić wszystkie pyszności.
1: A do tego będzie można usiąść na wygodnych kanapach. No, jak ktoś by się chciał, to można się przytulić. Nie będzie tam nic, żadna poręcz przeszkadzać. No dobrze, ale w niedzielę za to dramat produkcji hiszpańskiej.
2: Romeria. To opowieść o Marinie, która odwiedza swoją rodzinę, z którą wcześniej nie miała kontaktu, by zdobyć dokument niezbędny na studia filmowe. Dzięki tej podróży odkrywa prawdę o swoich rodzicach i długo skrywane sekrety rodzinne. Film osadzony jest oczywiście w słonecznej, nadmorskiej miejscowości, także kto nie może doczekać się lata, jest to idealna propozycja.
1: Ja myślę, że film też was zainteresuje, nie tylko tą przestrzenią, o której Gabi wspomniała, o godzinie 20:10 w niedzielę. Przeskakujemy do poniedziałku, a to mój ulubiony poniedziałkowy klub filmowy i niezwykła produkcja.
2: Przedpremierowo dramat produkcji Francji, Niemiec i Węgier Milcząca przyjaciółka. To wyjątkowa opowieść o przepięknym drzewie i jego znaczeniu w życiu wielu osób. To miłożąb japoński znajdujący się w ogrodzie botanicznym. Będziemy towarzyszyć studentce botaniki, mężczyźnie, który absolutnie nie interesuje się roślinami, oraz neurologowi, który zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania.
1: No i pięknie. A jak jest coś w połączeniu z naturą, to też myślę, że warto pójść, tym bardziej, że zdjęcia, już widziałam na trailerze, też są naprawdę fantastyczne.
2: Jak najbardziej. Ja ten film jest jak medytacja, otula spokojem i napełnia mocą.
1: No, to nam się przyda, zwłaszcza w tym zabieganym świecie. Przyda nam się także jakaś wejściówka dla słuchaczy.
2: A ja oczywiście zostawiam i zachęcam do udziału w konkursach i zapraszam do kina.
1: Kino Centrum, Centrum Kultury Sztuki Łazienna 6, Gabriela Mizgalska, dziękujemy.
0: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
4: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
5: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
3: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

0: 9:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Wyrok dla młodej kobiety, która próbowała zabić własną babcię, prace drogowe w powiecie pleszewskim, za chwilę szczegóły, a w sporcie Rafał Kuptel ocenia historyczny sezon Netland MKS-u Kalisz.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Na 3 lata i 4 miesiące Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Antoninę G., która 28 grudnia 2023 roku próbowała zabić swoją babcię. Tłumaczyła, że wszystko jej się przyśniło i był to przyjemny sen, więc postanowiła go zrealizować. Kobieta odpowiadała za usiłowanie zabójstwa, a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
4: Także uzasadnienie wyroku w procesie rozpoczętym w lipcu 2025 roku było niejawne. Zanim 20-letnia obecnie mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego stanęła przed sądem, przeszła specjalistyczne badania sądowo-psychiatryczne i obserwacje mające wpływ na ogłoszoną we wtorek 12 maja decyzję. Przy przyjęciu, że zdolność oskarżonej do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary została wymierzona jej kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii. Informuje Anna Niedzielska, starszy inspektor oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. W czasie śledztwa wykazano, że wcześniej wnuczka i babcia miały ze sobą dobry kontakt i często się spotykały. Zanim Antonina G., inspirowana swoim snem, zaatakowała Marię D., zbrodnię dokładnie zaplanowała i opisała w znalezionym przy niej w czasie zatrzymania notatniku. Babcia przeżyła, bo się broniła. Zmęczona oporem kobiety wnuczka wezwała w końcu pomoc. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Na tę wiadomość czekali od dawna mieszkańcy Żegocina w powiecie pleszewskim. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi biegnącej przez centrum wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
5: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Żegocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Żegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 miliony 860 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Mamy historyczne, najwyższe miejsce, ale oczywiście mogło być lepiej. Teraz czas na przemyślenia. Podsumował Radio Centrum sezon Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz. Wygrana w Głogowie dała prowadzonemu przez niego zespołowi 5. miejsce w Orlen Superlidze, ale szkoleniowiec kalskiej drużyny nie ukrywa, że szkoda kilku przegranych meczów.
6: Co udało się zrealizować? 5. miejsce się udało. No, byliśmy też w Final Four. To z takim pytaniem, to proszę, umówimy się na następnym raz. Na pewno jest wiele rzeczy do poprawy. Ja jestem takim malkontentem, zawsze chcę, żebyśmy funkcjonowali lepiej w każdej formacji tutaj na boisku. Na pewno gdzieś tam przeanalizujemy to, co się wydarzyło w tym sezonie, gdzie potrzebujemy zmian, gdzie możemy to zrobić i będziemy myśleć. Chyba duże happy end, bo mieliśmy troszeczkę problemów w pewnym momencie, wyszliśmy z tego. Trochę szkoda na pewno, że gdzieś tam nie udało nam się skończyć rundy zasadniczej na miejscu. Na 6., 5.
3: I dodał, że wygrana jego zespołu w wyjazdowych meczach play-off z Kwidzynem i Głogowem pokazuje waleczność i umiejętności kaliskich szczypiornistów. Trener podkreślił też, że ważni są kibice, którzy wspierają drużynę nie tylko w czasie domowych meczów, ale też najdalszych wyjazdów.
2: Radio Centrum.
7: masz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor CalMedica.
6: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
7: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Tym razem reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki sprawdził, jak tam wrażenia kaliskiej publiczności na kaliskich spotkaniach teatralnych. Posłuchajmy.
2: No, dużo do przemyślenia współcześnie. No, koleżanka z kolegą również byli też, no, ciekawe, intrygujący. Myślę, że większości mogło się podobać.
3: Ogólnie bardzo fajnie. Bardzo są w tym roku na wysokim poziomie. Uważam, dużo jest takich znanych aktorów zaproszonych i mnie osobiście się podoba.
4: A ja tak naprawdę to nie przeanalizowałam, na które. Dopiero na sam koniec stwierdzę, który był najlepszy.
3: Ostatni, gdzie będzie Olbrychski, będzie Englert. Ale za Agatą Kuleszą również czekałam i się nie zawiodłam. I wczorajszy był z Szycem i z Małeckim i z panią Dąbrowską. No, w tym roku jesteśmy codziennie, więc najwięcej. Z największą częstotliwością w tym roku.
4: Sobie zrobiły święto przez cały tydzień.
2: Niestety nie udało się zdobyć biletów. Może jeszcze ktoś w międzyczasie się pojawi z wolnych miejsc, no to będziemy próbować.
4: Ja chodzę od 30 lat.
3: Na spotkania my chodzimy tak w ciągu roku również, nie? Lubimy teatr. Lubimy bardzo.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.
1: A do końca kaliskich spotkań teatralnych zostały jeszcze 3 dni, zakończenie i wielki finał w sobotę, a dzisiaj kaliska publiczność obejrzy spektakl Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w reżyserii Stanisława Chludzińskiego o tytule Miło Cię było zobaczyć. Ten spektakl zobaczycie dziś w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o godzinie 17:15 na małej sali. No i kolejny, ten już na scenie kameralnej kaliskiego teatru. Teatru to Teatr Narodowy w Warszawie i spektakl Zaćmienie w 2 aktach w reżyserii Grzegorza Małeckiego. Tutaj w reżyserii, a jeżeli chodzi o samą postać Grzegorza Małeckiego, to kaliska publiczność mogła go już zobaczyć w poniedziałkowym spektaklu Handlarze Gumek u boku Borysa Szyca i Katarzyny Dąbrowskiej. Więc tym razem właśnie w takiej roli zapraszam Was na godzinę tutaj już wieczorną. Pamiętajcie, że to scena kameralna kaliskiego teatru, a konkretnie to będzie Zaćmienie w 2 aktach o godzinie 19:15.
0: Radio Rano i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się pełna, czyli wiadomości, a w wiadomościach będzie także coś, powiedzmy, na sportowo.
2: No powiedzmy, no bo Mistrzostwa Świata to już nie tylko wydarzenie piłkarskie, sportowe, ale też całe tak naprawdę popkulturowe wydarzenie. Madonna, Shakira, między innymi takie artystki wystąpią podczas finałów Mistrzostw Świata, początek już 19 lipca w New Jersey.
1: No właśnie, a szczegóły o tych występach i sportowo, i artystycznie w wiadomościach o 10.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Obowiązują alerty burzowe dla części naszego regionu. Będzie dzisiaj jeszcze padało, ale teraz bardzo proszę, pojawiło się nieco więcej słońca, przynajmniej to w Kaliszu i w części południowej Wielkopolski. Temperatura powoli w górę, teraz 12 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 15-16. Wiatr teraz wieje z południowego zachodu umiarkowanie 24 km na godzinę na barometrach 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
4: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
5: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
4: Pracownicy obawiają się zwolnień.
6: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
4: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
7: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
8: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
4: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
3: Nowy premier Węgier, Peter Maziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tak sobie myślę, że jakby się zakwalifikowali, to może jakiś polski akcent tam wywędrował, jeżeli chodzi o kwestie śpiewających. Ciekawa jestem, jakich artystów z Polski byście obstawiali w takim miejscu. Chętnie usłyszę, dajcie znać, numer znacie. 4 minuty po godzinie 10:00, teraz słyszymy Nancy Gray, When I See You.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Prezenty dyplomatyczne wkroczyły właśnie na zupełnie nowy poziom dzięki pewnemu klasycznemu faworytowi wśród prezentów takich zabawkowych. No właśnie, czy można podarować taki prezent głowie państwa albo komuś, kto zasiada w rządzie na wyższych stanowiskach? Okazuje się, że można. Minister spraw zagranicznych Danii udowodnił, że nawet poważni światowi przywódcy lubią od czasu do czasu się po prostu pobawić. W każdym drzemie dziecko i mały chłopiec w tych panach również. Podczas wizyty dyplomatycznej w Egipcie zaskoczył swojego odpowiednika zestawem popularnych klocków, które przedstawiają wielką piramidę w Gizie. Oczywiście ten, który prezent dostał, wyglądał na zachwyconego, wręcz jak dziecko, które dostało taki zestaw klocków pod choinkę. Rozpakowując ten szczegółowy zestaw konstrukcyjny, był to idealny gest, który, jak się okazuje, łączył duńską innowacyjność ze starożytną historią Egiptu. Taka radosna chwila, która pokazuje, że można zbudować nawet silne relacje, międzynarodowe więzi poprzez wspólne poczucia radości i bycia dzieckiem właśnie w środku. Tak sobie myślę, jakby właśnie minister spraw zagranicznych Danii wpadał do naszego ministra. Co by w tych klockach było takiego z polskim akcentem? Chyba zostawię to waszej wyobraźni.

0: Reklama. Lawenda za szkło. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim Wielka Zbiórka Szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrowa Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mdwesołek.pl.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcja i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 22 minuty po godzinie 10. Wkrótce kolejne wiadomości z naszego regiona. W nich znów wracamy.

0: No dobrze, ona głośna, a my będziemy głośniejsi, bo wiadomości im te ważne i ważniejsze z naszego regionu. Minęła 10:30 w studiu Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o nagrodzonych odznakami za zasługi dla województwa wielkopolskiego, ponadto dofinansowanie dla gminy Odolanów, a na koniec zaproszenie do Lewkowa i Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bibliotekarze z południowej Wielkopolski nagrodzeni w czasie wtorkowej gali w ramach obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek poznaliśmy laureatów literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, a także wyróżnione biblioteki i osoby, które propagują czytelnictwo w Wielkopolsce.
3: Gala odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Była to trzecia edycja konkursu, a o nagrody wielkopolskich czytelników w dwóch kategoriach rywalizowało łącznie 10 książek. Wśród pozycji literatury dla dorosłych laur przypadł Mikołajowi Grindbergowi za esej Rok, w którym nie umarłem. Natomiast w gronie nominowanych w kategorii literatura dla dzieci nagroda powędrowała do złodziejki Katarzyny Wasilkowskiej. Dwie osoby nagrodzono odznakami honorowymi za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznaczenia z rąk marszałka Marka Woźniaka oraz Małgorzaty Grupińskiej-Bis, dyrektorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, otrzymały Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku oraz Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Ponadto nagroda i tytuł Templum Libri, Świątynia Księgi, powędrował m.in. do Michała Chynasa, moderatora dyskusyjnego klubu książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika znalazła się wśród placówek, które otrzymały 5000 zł na zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań autorskich. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Gmina i miasto Odolanów otrzymały ponad 2 600 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak poinformowały miejscowe władze, środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Jana Pawła II w Odolanowie. Dofinansowanie zostało przyznane decyzją ministra sportu i turystyki, a oficjalne potwierdzenie odebrał burmistrz Marcin Szorski. Nowe boisko ma poprawić warunki do treningów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz lokalnych klubów. Inwestycja umożliwi także organizację wydarzeń sportowych i ma być kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury sportowej gminy.
1: Warto się wybrać.
2: Ciekawe wystawy, warsztaty, plener malarski czy zwiedzanie obiektów z przewodnikiem. To tylko niektóre atrakcje, które z okazji przypadającej już 16 maja Nocy Muzeów przygotowały placówki w Lewkowie i Ostrowie Wielkopolskim.
4: Muzeum w Lewkowie zaprasza 16 maja na nocne zwiedzanie obiektu z przewodnikami. To niepowtarzalna okazja, by poznać dzieje rezydencji i jej dawnych właścicieli oraz zobaczyć ekspozycję w zupełnie innym klimacie. Wstęp do pałacu będzie wolny. Od godziny 16 w dużej oranżerii Lewkowskiego Pałacu odbędą się warsztaty sitodruku, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać nadruki na torbach. Muzeum zaprasza również na spacer przyrodniczy po parku pałacowym, który pozwoli odkryć jego wyjątkowy charakter i bogactwo przyrody. Dla miłośników sztuki przygotowano plener malarski przed pałacem. W sali edukacyjnej odbędą się natomiast warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własne, naturalne i pachnące mydełka. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów, a liczba miejsc jest ograniczona. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza z kolei na dwie ciekawe wystawy. Szembek – Galeria Naszych Mistrzów to ekspozycja złożona z 41 obrazów stworzonych przez 26 artystek i artystów. Są wśród nich nazwiska mocno zapisane w historii polskiej sztuki i związane z Ostrowem Wielkopolskim. Druga wystawa przypomni, że obecny budynek dawnej biblioteki był kiedyś siedzibą pierwszego ostrowskiego muzeum. Ze względu na trwający remont ratusza, wystawy będzie można obejrzeć w budynku dawnej strzelnicy i biblioteki przy ulicy Wolności 2 od godziny 17. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: and beautiful.
1: Reklama. Lawenda za szkło. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Reklama.

0: it snap.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już za chwilę na kolejne wiadomości. Ma być ponoć bat na nieuczciwych deweloperów. O tym więcej w wiadomościach już o godzinie 11, a skoro 11 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie już powoli czas i pora. Bardzo wam dziękuję za czwartkowy poranek, no i trzymam kciuki, żeby reszta dnia była równie udana i mam nadzieję, że dużo pozytywów. Grażyna Marciniak za chwileczkę przejmuje radiowe stery.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Nadal jest dość silny wiatr, ale w czasie burz, które zapowiadają synoptycy, jeszcze będzie porywisty, nawet momentami do 55 do 70 km na godzinę. Ciśnienie waha się, biometr jest na razie niekorzystny, będzie przechodził w neutralny, na 16 stopni maksymalnie w niektórych miejscach regionu. Czasem zatrzyma się ten słupek rtęci na 15, a w niektórych miejscach możemy zobaczyć nawet 17.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzemiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
6: Trwają intensywne prace naprawcze.
5: Mówi Marta Pabieńska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji, podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
7: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
5: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
8: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
5: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Będziemy dzisiaj jedną nogą w Rzymie, ale dopiero wieczorem. No teraz jest przedpołudnie, 4 minuty po godzinie 11. Piąty bieg, niech wrzuca Iga jak najbardziej. Ale my, czy dzisiaj na piątym biegu, w czwartek? To tak intensywnie by było od samego poniedziałku. Muzyka nam na pewno w tym pomoże, budka suflera daje niezłą energię, no i będzie też sporo innych jeszcze propozycji. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Nawet nie połowa lat 80., a czuję, że oni śpiewają o mnie. Każdy by chciał być z nas Forever Young, Alphaville, ale czas płynie. Na zegarze trochę wolniej może niż w kalendarzu. 12 minut po 11, chociaż zależy jak na to spojrzeć.
1: Reklama.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Stanach i Dawid podsiadł, ostatnia nadzieja. Już 20 minut po godzinie 11 i ochłodzenie o tej porze roku to nie jakaś kapryśna wiosna, ale oczywiście tradycyjnie związane jest to z zimnymi ogrodnikami, czyli zjawiskiem klimatycznym, który jest charakterystyczny dla naszej części Europy, a zwłaszcza u nas jest to bardzo ważne, bo my tak sprawdzamy, czy te nasze rośliny to wytrzymają, czy nie wytrzymają tę zimną wiosnę akurat w tym momencie. Dzisiaj Bonifacego, więc powoli zbliżamy się do 15, a tam już miejmy nadzieję, że Zofia sobie da radę.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Wiosna i Gochów to jest temat bardzo dobry i łączy się bardzo dobrze, pasuje ze sobą, ale ogień i las, czy to są tematy wykluczające się? W Gołchowie będzie można to sprawdzić podczas Nocy Muzeów, a tam już w studiu plenerowym Damian Klimiński o tym spotkaniu m.in. w Wiadomościach o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jest 11:30, o tym co w regionie, Dawid Nawrocki.
2: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
3: Ogień i las w Gołchowie ze specjalnym udziałem Radia Centrum. Powiemy też o ćwiczeniach służb ratunkowych, a w sporcie bezbramkowy remis pogoni Nowe Skalmierzyce.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las, a będą jej również towarzyszyć liczne wydarzenia i atrakcje.
4: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
3: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim. Na tym jednak nie koniec, bo podczas Gołchowskiej Nocy Muzeów spotkacie się z prezenterem Radio Centrum Damianem Klimińskim, który będzie nadawał na żywo prosto z Ośrodka Kultury Leśnej. A partnerem medialnym wydarzenia jest oczywiście Radio Centrum.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
3: W piątek w Kaliszu będą prowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex 26. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych.
5: Szeroko zakrojone ćwiczenia będą prowadzone na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa. Scenariusz przedsięwzięcia zakłada wystąpienie złożonego zdarzenia lotniczego o charakterze kryzysowym, obejmującego m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na sytuację zagrożenia na pokładzie statku powietrznego, awaryjne lądowanie, działania medyczne i ewakuacyjne, a także współpracę służb w warunkach podwyższonego ryzyka. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania służb, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego, poprawa koordynacji działań ratowniczych, a docelowo zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na prowadzone ćwiczenia, na terenie miasta może pojawić się więcej pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych. Organizatorem ćwiczeń jest grupa poszukiwawczo-ratownicza Nocny Tropiciel, Renegade Sarex. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
3: Kiedy ciężko jest wygrać, trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż zremisować. Piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce wczoraj na własnym boisku zremisowali 0-0 z błękitnymi Stargard. W ostatnich 5 meczach zespół trenera Piotra Skokowskiego zdobył 8 punktów i wciąż walczy o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze.
6: Błękitni Stargard mają 5 punktów więcej od Pogoni Nowe Skalmierzyce i zajmują 12 miejsce w tabeli. Drużyna z powiatu ostrowskiego jest 15 i bardzo potrzebowała zwycięstwa. Gospodarze od 63 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Macieja Mikulskiego. W doliczonym czasie gry błękitni mieli dwie okazje do strzelenia zwycięskiego gola, ale ostatecznie w Nowych Skalmierzycach padł bezbramkowy remis, który bardziej ucieszył gości. Pogoń do zakończenia sezonu zagra jeszcze 3 mecze, w sobotę na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy, a następnie u siebie z rezerwami Lecha Poznań i na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Z kolei walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowia 1909 zagra w sobotę o 16 w Gołchowie z tamtejszym LKS-em, natomiast w sobotę o 15 Centra 1946 Ostrów, która wygrała 3 ostatnie mecze w Red Box w piątej lidze, zmierzy się z LKS-em Jankowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 26 minut pozostało do godziny 12.

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

Co tu się zadziało, gdybyście jechali pociągiem w stronę Wrocławia Głównego? Tam dzisiaj są naprawdę utrudnienia. Część pociągów regionalnych została odwołana. Kolejowy Armageddon.

0: na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach i ten temat między innymi w wiadomościach w południe na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj ta pogoda jeszcze kapryśna, jeśli chodzi o maj, bo możemy zobaczyć się nawet wysoko, 17 stopni na słupku rtęci, teraz 15, ale do tego wszystkiego i mogą się pojawić burze z silnym wiatrem, do tego miejscami opady drobnego gradu mogą się zdarzyć w regionie, ale może być i tak, że po prostu ciśnienie będzie lekko spadać, wiatr z południowego zachodu i z południa będzie nieco silniejszy, a w porywach od 55 do 70 km na godzinę, ten bardzo silny to oczywiście podczas burz. Już od 13 możemy spodziewać się też w regionie przelotnych opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
4: Znaczy, czekałam 2 godziny.
5: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
4: To już kilka dobrych godzin.
5: No.
4: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. Nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
6: No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
3: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
3: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
7: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
3: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
8: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
9: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
8: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
10: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
8: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
3: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy jeszcze do kantora. I tutaj jak wyglądają kursy walut. Bieżący średni kurs euro 4 zł 23 grosze. Dolar amerykański 3 zł 61 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 62 grosze i funt brytyjski 4 zł 89 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 12:05. Toczy nam się powoli ten dzień, który przed nami w takim jeszcze pełnej krasie. Czwartek, 14 maja, 134 dzień roku. Do 20:23 słońce. Oj, ze zmiennym szczęściem będziemy go widzieć.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy po wypadkowej uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: czasem piosenka żyje zupełnie życiem odrębnym od filmu, ale tu się tak pięknie i w fabułę wkręceni Piotra Wereśniaka wpisuje. Igor Herbut, wkręceni Nie ufaj mi, polska komedia i singiel, który oficjalnie promował właśnie ten film w 2014 roku, to było tak dawno temu. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, polecam Kino Centrum przy Łaziennej 6, a tam świetne filmy.
1: Teraz konkurs.
0: Bo Diabeł ubiera się u Prady, część druga, i to w sobotę na Kino Kawka. Taki seans fantastyczny, gdzie można na kanapach spocząć, można się wybrać i napić się dobrej kawy. A można też przyjść na premiery, które już też w poczekaniu, w oczekiwaniu na wasze przyjście do kina, czyli w niedzielę Romeria, czyli taka hiszpańska Galicja, lata młodości, no i piękne sceny, piękna sceneria. Tutaj można właśnie również się pojawić, hiszpański film, który w niedzielę, ale będzie też i oczywiście poniedziałkowy klub filmowy. Będzie sporo różnych propozycji. Na dzisiaj jeszcze, oprócz tego, że Diabeł ubiera się u Prady, to także będzie można wybrać się na kultowy komediodramat Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To jest włoski film i na pewno taki przebój nie tylko kasowy, ale i dla tych, którzy chcą troszeczkę się oderwać od swojej rzeczywistości. 88 400 106 4, to jest numer telefonu do nas. O, właśnie. I to oznacza, że jest linia wolna. Możecie dzwonić. 88 400 106 4. Podwójne zaproszenie do Kina Centrum przy Łaziennej 6 czeka.
1: Radio Centrum.

0: 25 minut po godzinie 12 na 106.4 muzyka, jaką lubisz, ale i także nasi słuchacze, którzy z nami na 106.4. Witam cię serdecznie, Krysiu, z nami. Dzień dobry, dobry wieczór, chciałam powiedzieć, ale już nie za szybko.
1: Dzień dobry,
0: witam wieczór, to można powiedzieć już w kinie, na jakimś sensie, który się wieczorem rozpocznie. Krystyno, ty masz już jakieś upatrzone tytuły w kinie Centrum?
1: No muszę przejrzeć stronę, ale myślę, że coś wybiorę, tak koło dnia mamy może.
0: O, prezent piękny prezent, oczywiście cks.kalisz.pl, podwójne zaproszenie dla ciebie, więc możesz się wybrać z kimś, z kim będziesz miała ochotę. No i pytanie, co ty dzisiaj robisz, bo to taki czwartek, wczesne popołudnie, czy trochę wolnego, czy jakieś zajęcia, które cię zajmują intensywnie?
1: No nie, tak dzięki Bogu pomaleńku. Pogoda taka raczej barowa, można powiedzieć.
0: Tak.
1: Słuchamy radia Centrum namiętnie.
0: Bardzo nam miło. Pogoda barowa i kinowa, bo w kinie też się dobrze spędza. Czas tak, przy takich okolicznościach przyrody. No dobrze, Krysiu, antena twoja, jeśli masz ochotę, pozdrawiaj, proszę bardzo. No i wejściówki też są już twoje do kina.
1: Dziękuję serdecznie. Tak, pozdrawiam całe Radio Centrum, miłą prowadzącą i wszystkie mamy, które niedługo będziemy obchodziły nasze święto. Także całuję was wszystkie, mamusie. Pa, pa, pa.
0: Pa, buziaczki, dzięki wielkie. No ja też się przyłączam do tych życzeń dla wszystkich mam. No i oczywiście dobrego czasu w kinie. Pa, pa. No,
1: dzięki bardzo. Pa.
2: Już teraz konkurs.
3: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
3: Reklama.
0: Podsłuch w gabinecie wicestarosty Kaliskiego. Do tego tematu wracamy. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Szczegóły o 12.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zbliża się 12.30, mała przerwa w muzyce i sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie nam Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsłuch o wicestarosty. Paweł Kaleta odniósł się do medialnych doniesień. Biblioteka w Stawiszynie zaprasza na spotkanie z pisarką, a w sporcie reprezentacja Polski z Ostrowieninem na czele powalczy o obronę Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty kalickiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu kalickiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
3: I kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też rzeczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
2: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta kalicki. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji placówki w całym kraju organizują wyjątkowe spotkania i nie inaczej jest w Stawiszynie.
4: Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. 4 godzinie 18 naszym gościem będzie Ewelina Kurzobrocka-Pipia. Kaliszanka, autorka powieści obyczajowych pełnych emocji i tajemnic, w tym tajemnic metafizycznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. Wstęp na spotkanie jest wolny. Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić, tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest Ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą i od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce, powiedział Radio Centrum Kamil Kucharski.
5: W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat, no i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, które aktualnie jesteśmy mistrzami. I no jak to mówią, no ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi, brązowymi medalistami, na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także no zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić. No a to co się uda, to pokaże boisko.
2: Kamil Kucharski jest jednym z kluczowych i bardziej doświadczonych graczy w kadrze selekcjonera Klaudiusza Hirsza. Polacy grę na Euro rozpoczną 20 maja meczem z Czarnogórą, dzień później zmierzą się z Irlandią, a fazę grupową zakończą pojedynkiem z Bułgarią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 13.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: I już 6 minut pozostało do godziny 13, a o 13 między innymi powiemy o tym, że powstaje w Europie najwyższy pomnik. I to gdzie? U nas.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
7: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj w tej pogodzie wszystko, bo i słońce, i chmury, i deszcz może być, i nawet lokalnie burza z delikatnym, drobnym gradem. To wszystko się może jeszcze zdarzyć. Wiatr z południowego zachodu i z południa wieje dość silnie. Podczas burz porywiście, a znajdujemy się pod wpływem niżu znad Skandynawii. Teraz na termometrze już 16 stopni do 17 w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających w tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
5: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
8: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
7: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
5: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senowskich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 13. Dzisiaj jest dzień bibliotek, w tygodniu bibliotek, więc ciągle jeszcze zachęcamy do tego, żeby z książką tę przygodę kontynuować. A dzisiaj jeszcze specjalne zaproszenie na kiermasz do Ostrowa.

0: 12 minut po 13, dzisiaj od 16 w Ostrowie warto pomóc zwierzakom i zaopatrzyć się w książki, bo tutaj naprawdę dużo propozycji, od kryminałów, bestsellerów, literatury obyczajowej, po książki dla dzieci i wiele więcej. To wszystko czeka na uczestników charytatywnego kiermaszu książki w Ostrowie Wielkopolskim. Po raz czwarty już ta akcja, a dzisiaj od godziny 16 w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Rowińskiego, wejście od Raszkowskiej, będzie można wziąć udział w tym wydarzeniu, a tutaj każda książka jest pomocą dla zwierząt chorych, bezdomnych, porzuconych po wypadkach, często zapomnianych przez innych. Kiermasz potrwa dzisiaj i jutro, a dzisiaj wszystkie książki można kupić za 10 zł, w piątek już za jedyne 5. Najważniejsze jest to, żeby wspomóc czworonogi, a jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jeszcze można, to zajrzyjcie także na media społecznościowe Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Dzisiaj kiermasz i setki pozycji książkowych do zdobycia i pomoc przy okazji zwierzakom.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
1: Lawenda za szkło. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.

0: Wiadomo, że możliwości online są dzisiaj duże, ale gdybyście chcieli udać się do Urzędu Miasta w Kaliszu, jutro będzie czynny krócej. Szczegóły w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama. We'll be right back.

0: 13.30 to pora na to, żeby znów sprawdzić, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urząd miasta Kalisza będzie jutro krócej czynny. Wyrok dla młodej kobiety, która próbowała zabić własną babcię, prace drogowe w powiecie pleszewskim. Za chwilę szczegóły, a w sporcie Rafał Kuptel ocenia historyczny sezon Netland MKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W piątek Urząd Miasta Kalisza będzie czynny krócej. Powód? Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Kalisza z 6 maja i udziałem w globalnej akcji społecznej 2 godziny dla rodziny. Jutro urząd będzie czynny o 2 godziny krócej. Od 7.30 do 13.30.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na 3 lata i 4 miesiące Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Antoninę G., która 28 grudnia 2023 roku próbowała zabić swoją babcię. Tłumaczyła, że wszystko jej się przyśniło i był to przyjemny sen, więc postanowiła go zrealizować. Kobieta odpowiadała za usiłowanie zabójstwa, a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
3: Także uzasadnienie wyroku w procesie rozpoczętym w lipcu 2025 roku było niejawne. Zanim 20-letnia obecnie mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego stanęła przed sądem, przeszła specjalistyczne badania sądowo-psychiatryczne i obserwacje mające wpływ na ogłoszoną we wtorek 12 maja decyzję. Przy przyjęciu, że zdolność oskarżonej do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, została wymierzona jej kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii. Informuje Anna Niedzielska, starszy inspektor oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. W czasie śledztwa wykazano, że wcześniej wnuczka i babcia miały ze sobą dobry kontakt i często się spotykały. Zanim Antonina G., inspirowana swoim snem, zaatakowała Marię D., zbrodnię dokładnie zaplanowała i opisała w znalezionym przy niej w czasie zatrzymania notatniku. Babcia przeżyła, bo się broniła. Zmęczona oporem kobiety wnuczka wezwała w końcu pomoc. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Na tę wiadomość czekali od dawna mieszkańcy Żegocina w powiecie pleszewskim. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi biegnącej przez centrum wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
4: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Żegocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Żegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 miliony 860 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Mamy historyczne, najwyższe miejsce, ale oczywiście mogło być lepiej. Teraz czas na przemyślenia. Podsumował Radio Centrum sezon Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz. Wygrana w Głogowie dała prowadzonemu przez niego zespołowi piąte miejsce w Orlen Superlidze, ale szkoleniowiec kaliskiej drużyny nie ukrywa, że szkoda kilku przegranych meczów.
5: Co udało się zrealizować Piąte miejsce się udało, no. Byliśmy też Final Four. To z takim pytaniem, to proszę, umówimy się na następnym raz. Na pewno jest wiele rzeczy do poprawy. Ja jestem takim malkontentem, zawsze chcę, żebyśmy funkcjonowali lepiej w każdej formacji tutaj na boisku. Na pewno gdzieś tam przeanalizujemy to, co się wydarzyło w tym sezonie, gdzie potrzebujemy zmian, gdzie możemy to zrobić i będziemy myśleć. Chyba duże happy endu, że mieliśmy troszeczkę problemów w pewnym momencie, wyszliśmy z tego. Trochę szkoda na pewno, że gdzieś tam nie udało nam się skończyć rundy zasadniczej na miejscu na 6., 5.
2: I dodał, że wygrana jego zespołu w wyjazdowych meczach play-off z Kwidzynem i Głogowem pokazuje waleczność i umiejętności kaliskich szczypionistów. Trener podkreślił też, że ważni są kibice, którzy wspierają drużynę nie tylko w czasie domowych meczów, ale też najdalszych wyjazdów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 14.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Zbliża się 13:45.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Chemia Kalisz Spółka z o.o. Chemia Kalisz Spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat. Na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 532 794 579 oraz przesyłanie CV na adres mailowy kontakt@chemiakalisz.pl. Chemia Kalisz Spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy.
1: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Firma zatrudni na stanowisko kucharz, kucharka w wymiarze pół etatu, praca na akord w godzinach rannych. Wysoka stawka akordowa, telefon kontaktowy 667 698 800 667 698 800.
1: Ogłoszenia płatne.
0: +88 400 106 4, gdybyście potrzebowali pracy. To jest numer telefonu w sprawie rekomendacji. Można dzwonić 88 400 106 4.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Już od teraz do godziny 19 obowiązuje komunikat o burzach w regionie południowym Wielkopolski, które mogą się pojawić lokalnie. Przelotne opady deszczu od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy, a poza tym rozpogodzenia i spore zachmurzenie. To wszystko w takim miksie majowym u nas w południowej Wielkopolsce. Wiatr dzisiaj silny z południowego zachodu i z południa. Momentami wieje umiarkowanie, a jesteśmy pod wpływem niżu znad Skandynawii. Temperatura do 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
3: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
3: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
5: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
3: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzeba się ruszyć. 4 minuty po 14. No ale muza pomoże.

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: cukier, masz książek, z którego dochód przychodzi również na potrzeby tych, którzy są naszymi przyjacielami, braćmi mniejszymi. Weźcie swoich milusińskich, idźcie na kiermasz w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Robińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. To już dziś, niedługo, bo od 16. Dzisiaj można każdą książkę kupić za 10 zł, jutro za jedyne 5. Szczegóły znajdziecie na RCFM.
1: Warto się wybrać.

0: Jest tydzień bibliotek i warto docenić pracę bibliotekarzy. Z południowej Wielkopolski bibliotekarze zostali nagrodzeni. Ten temat w wiadomościach o 14.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Minęła 14.30. Co w regionie? Opowie o tym w wiadomościach Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o nagrodzonych odznakami za zasługi dla województwa wielkopolskiego, ponadto dofinansowanie dla gminy Odolanów, a na koniec zaproszenie do Lewkowa i Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bibliotekarze z południowej Wielkopolski nagrodzeni w czasie wtorkowej gali w ramach obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek poznaliśmy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, a także wyróżnione biblioteki i osoby, które propagują czytelnictwo w Wielkopolsce.
3: Gala odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Była to trzecia edycja konkursu, a o nagrody wielkopolskich czytelników w dwóch kategoriach rywalizowało łącznie 10 książek. Wśród pozycji literatury dla dorosłych laur przypadł Mikołajowi Grindbergowi za esej Rok, w którym nie umarłem. Natomiast w gronie nominowanych w kategorii literatura dla dzieci nagroda powędrowała do złodziejki Katarzyny Wasilkowskiej. Dwie osoby nagrodzono odznakami honorowymi za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznaczenia z rąk marszałka Marka Woźniaka oraz Małgorzaty Grupińskiej-Bis, dyrektorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, otrzymały Małgorzata Matysiak, dyrektorka gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku oraz Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Ponadto nagroda i tytuł Templum Libri, Świątynia Księgi, powędrował m.in. do Michała Hynasa, moderatora dyskusyjnego klubu książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika znalazła się wśród placówek, które otrzymały 5000 zł na zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań autorskich. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Kasia.
1: Warto się wybrać.
2: Gmina i miasto Odolanów otrzymały ponad 2 600 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak poinformowały miejscowe władze, środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy alei Jana Pawła II w Odolanowie. Nowe boisko ma poprawić warunki do treningów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz lokalnych klubów. Inwestycja umożliwi także organizację wydarzeń sportowych i ma być kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury sportowej gminy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ciekawe wystawy, warsztaty, plener malarski czy zwiedzanie obiektów z przewodnikiem. To tylko niektóre atrakcje, które z okazji przypadającej już 16 maja Nocy Muzeów przygotowały placówki w Lewkowie i Ostrowie Wielkopolskim.
4: Muzeum w Lewkowie zaprasza 16 maja na nocne zwiedzanie obiektu z przewodnikami. To niepowtarzalna okazja, by poznać dzieje rezydencji i jej dawnych właścicieli oraz zobaczyć ekspozycję w zupełnie innym klimacie. Wstęp do pałacu będzie wolny. Od godziny 16 w dużej oranżerii Lewkowskiego Pałacu odbędą się warsztaty sitodruku, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać nadruki na torbach. Muzeum zaprasza również na spacer przyrodniczy po parku pałacowym, który pozwoli odkryć jego wyjątkowy charakter i bogactwo przyrody. Dla miłośników sztuki przygotowano plener malarski przed pałacem. W sali edukacyjnej odbędą się natomiast warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własne, naturalne i pachnące mydełka. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów, a liczba miejsc jest ograniczona. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza z kolei na dwie ciekawe wystawy. Szembek – Galeria Naszych Mistrzów to ekspozycja złożona z 41 obrazów stworzonych przez 26 artystek i artystów. Są wśród nich nazwiska mocno zapisane w historii polskiej sztuki i związane z Ostrowem Wielkopolskim. Druga wystawa przypomni, że obecny budynek dawnej biblioteki był kiedyś siedzibą pierwszego ostrowskiego muzeum. Ze względu na trwający remont ratusza, wystawy będzie można obejrzeć w budynku dawnej strzelnicy i biblioteki przy ulicy Wolności 2 od godziny 17. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 15.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Pogoda na dziś.
5: Do 17 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Temperatura już powoli zbliża się do tej wartości, w niektórych miejscach 16. Wiatr dzisiaj wieje z kierunków zachodnich. Miejscami dziś możliwe lokalnie opady deszczu, także może zagrzmieć, a silne porywy wiatru będą towarzyszyć burzom w niektórych miejscach regionu. Diomet jest neutralny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Właśnie minęła
5: 15.
6: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
8: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
8: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
13: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
8: Władze lotniska podkreślają, że balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
13: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić.
8: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
5: A tu i teraz muzyka, jaką lubisz, 5 minut po godzinie 15.

0: Oj, zanim przyjdzie lato, to jeszcze mamy 37 dni astronomicznej wiosny. Takiej dosyć kapryśnej, a wiadomo, życie jest Bonifacego w kalendarzu i zimnych ogrodników jeszcze nas troszeczkę straszy kartkami w kalendarzu, ale i nie tylko, bo i tym, co za oknem, ma bardzo dużo rozmaiceń pogodowych związanych właśnie z tym czasem.
1: Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Rodzina Sebastiana Karpiela-Bułecki dzisiaj zrobiła mu niesamowitą niespodziankę i już się pochwali o tym w mediach społecznościowych, chociaż tam za dużo się nie chwalą prywatnymi historiami, no ale tu akurat okrągłe 50. urodziny wokalisty Zakopower, więc nie zabrakło balonów, tortu i konfetti. No i to ostatnie ku uciesze dzieci nie chciało wystrzelić z tubu, więc niespodzianka tak do końca się nie udała, ale jak napisała Paulina Krupińska, żona Sebastiana, 50 lat minęło, ty chyba się konserwujesz osypkiem i muzyką. No tak, muzyka to działa jednak fantastycznie. Jeżeli macie dzisiaj urodziny, to wszystkiego co najpiękniejsze. Włączcie sobie ulubiony utwór, jeśli chodzi o muzykę. No i otaczajcie się tymi, których kochacie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i

0: Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
3: Z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.
4: A już za kilka chwil o 15.30 kolejne informacje z regionu. Będziemy mówić o tym, że jutro między innymi w Kaliszu będą prowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i tych, którzy są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe. To wszystko w ramach przedsięwzięcia, które nazywa się Sarex. No i trzeba będzie się też spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych. Te tematy między innymi o 15.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 15.30, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogień i las w Gołchowie ze specjalnym udziałem Radia Centrum. Powiemy też o ćwiczeniach służb ratunkowych, a w sporcie bezbramkowy remis Pogoni Nowe Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej.

0: W Gołchowie, gdzie swój wernisaż, będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las, a będą jej również towarzyszyć liczne wydarzenia i atrakcje.
1: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
0: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim. Na tym jednak nie koniec, bo podczas Gołchowskiej Nocy Muzeów spotkacie się z prezenterem Radio Centrum Damianem Klimińskim, który będzie nadawał na żywo prosto z Ośrodka Kultury Leśnej. A partnerem medialnym wydarzenia jest oczywiście Radio Centrum.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: W piątek w Kaliszu będą prowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex 26. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych.
3: Szeroko zakrojone ćwiczenia będą prowadzone na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa. Scenariusz przedsięwzięcia zakłada wystąpienie złożonego zdarzenia lotniczego o charakterze kryzysowym, obejmującego m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na sytuację zagrożenia na pokładzie statku powietrznego, awaryjne lądowanie, działania medyczne i ewakuacyjne, a także współpracę służb w warunkach podwyższonego ryzyka. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania służb, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego, poprawa koordynacji działań ratowniczych, a docelowo zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na prowadzone ćwiczenia, na terenie miasta może pojawić się więcej pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych. Organizatorem ćwiczeń jest grupa poszukiwawczo-ratownicza Nocny Tropiciel, Renegade Sarex. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Kiedy ciężko jest wygrać, trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż zremisować. Piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce wczoraj na własnym boisku zremisowali 0-0 z błękitnymi Stargard. W ostatnich 5 meczach zespół trenera Piotra Skokowskiego zdobył 8 punktów i wciąż walczy o utrzymanie w BetClick trzeciej lidze.
4: Błękitni Stargard mają 5 punktów więcej od Pogoni Nowe Skalmierzyce i zajmują 12 miejsce w tabeli. Drużyna z powiatu ostrowskiego jest 15 i bardzo potrzebowała zwycięstwa. Gospodarze od 63 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Macieja Mikulskiego. W doliczonym czasie gry błękitni mieli dwie okazje do strzelenia zwycięskiego gola, ale ostatecznie w Nowych Skalmierzycach padł bezbramkowy remis, który bardziej ucieszył gości. Pogoń do zakończenia sezonu zagra jeszcze 3 mecze. W sobotę na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy, a następnie u siebie z rezerwami Lecha Poznań i na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Z kolei walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowia 1909 zagra w sobotę o 16 w Gołchowie z tamtejszym LKS-em. Natomiast w sobotę o 15 Centra 1946 Ostrów, która wygrała 3 ostatnie mecze w Red Box w piątej lidze, zmierzy się z LKS-em Jankowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
7: Minęła 15.35, oto już kto skończył pracę i gdzieś tam dłuższy czas na przejazd do domu ma gdzieś w okolicy od pracy, no to okazuje się, że może trafić tu i tam na tych, którzy też wracają. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze nas spotka jutro, to związane już z tymi jutrzejszymi wydarzeniami dzisiaj utrudnienia, czyli do 17.00 zamknięty wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja, to w Kaliszu, a będzie tutaj w naszym zasięgu ogólnopolski konkurs Policjant Ruchu Drogowego. drogowego i w związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów w różnych miejscach. Jutro główne miejsce przeprowadzenie konkurencji w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji to skrzyżowanie Placu Klińskiego, 3 Maja, Stawiszyńskiej i Warszawskiej i tu możemy spodziewać się utrudnień, a dzisiaj jeszcze po południu, jutro do 13 obowiązuje zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. Jutro rano kierowcy nie zaparkują też przy Placu Klińskiego od Niecałej do Warszawskiej, więc na bieżąco trzeba będzie zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie. A poza tym wracamy jeszcze do utrudnień, które w mieście. Bankowa 4 wykop na prawym pasie w kierunku wału staromiejskiego. W Opatówku krajowa droga nr 12 w stronę Kalisza. Tutaj różne historie związane ze zwężeniami. Włącza sygnalizacja świetlna w Opatówku przy zjeździe do Szałego, ale to już chyba kierowcy się do tego przyzwyczaili. Dzięki temu płynna jazda w miarę odbywa się, jeżeli chodzi o te utrudnienia związane z remontami. A te najintensywniejsze drogatki w Opatówku do Zdun i czasowa sygnalizacja świetlna, przy której trzeba troszeczkę poczekać na zielone. Możecie jechać przez Szał albo Tłokinie. W Ostrowie przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego. A za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Minister aktywów państwowych podczas Impaktu w Poznaniu zapowiedział, że w 2027 roku rozpocznie się budowa fabryki samochodów elektrycznych u nas. Obecnie jesteśmy na etapie początkowym. Opowiadał o planach produkcji polskiego samochodu elektrycznego minister. Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 4,5 miliarda złotych. To są fundusze z KPO. Pierwszy kwartał 2027 roku to będzie wbicie łopaty pod budowę naszej fabryki, a w 2029 powinny zostać wyprodukowane pierwsze modele.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: 22 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
9: Radio Centrum i gra muzyka.

0: taka sytuacja.
1: W Kaliszu w maju zawsze święto teatru, no i Festiwal Sztuki Aktorskiej, czyli Kaliskie Spotkania Teatralne, nie inaczej jest teraz, w tym gorącym czasie. I o ten temat zapytał przechodniów Łukasz Kostecki.
2: No, dużo do przemyślenia współcześnie. No, koleżanka z kolegą również byli też, no ciekawe, intrygujący. Myślę, że większości mogło się podobać.
3: Ogólnie bardzo fajnie, bardzo są w tym roku na wysokim poziomie. Uważam, dużo jest takich znanych aktorów zaproszonych i mnie osobiście się podoba.
4: A ja tak naprawdę to nie przeanalizowałam, na które, dopiero na sam koniec stwierdzę, który był najlepszy.
3: Ostatni, gdzie będzie Olbrychski, będzie Englert, ale z Agatą Kuleszą również czekałam i się nie zawiodłam i wczorajszy był z Szycem i z Małeckim i z panią Dąbrowską. No, w tym roku jesteśmy codziennie, więc najwięcej. Z największą częstotliwością w tym roku.
4: Zrobiły święto przez cały tydzień.
2: Niestety nie udało się zdobyć biletów. Może jeszcze ktoś w międzyczasie się pojawi z wolnych miejsc, no to będziemy próbować.
4: Ja chodzę od 30 lat.
3: Spotkania, my chodzimy tak w ciągu roku również, nie?
2: Lubimy teatr.
3: Lubimy bardzo.
1: Prawdziwe święto w teatru w Kaliszu. No i to święto nie tylko od majowego święta.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Miejscami jeszcze dużo rozpogodzeń i przyjaśnień, ale jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeszcze na horyzoncie gdzieś czają się burze w regionie południowej Wielkopolski. Ciśnienie lekko spada, biomet jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
6: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
5: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo, o czym Tomasz Fęska.
7: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
8: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
7: A to jest wciąż w powijakach.
5: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
6: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
9: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
5: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
2: A teraz trwa już pierwszy mecz, w którym wyłoniona zostanie pierwsza finalistka tego spotkania w Rzymie. No i zobaczymy, czym będzie tą finalistką Rumunka czy Amerykanka. Teraz zaglądamy do kantorów.
4: Kursy walut.
2: Euro 4,23 zł, średni bieżący kurs dolara amerykańskiego 3,62 zł, franka szwajcarskiego 4,63 zł i funta brytyjskiego 4,89 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Genesis jest intensywnie 5 minut po 16. Bonifacy, Idzi, Jeremi, Jeremiasz, Maciej, Maria, Michał, Stefania, Tina i Wiktor wśród solenizantów.

0: Znowu pada deszcz, ale to w piosence Lady Punk. U nich często pada. 13 minut po godzinie 16, a u nas to tak różnie wygląda, jeżeli chodzi o to, co jeszcze przed nami. Dzisiaj gdzieś może coś się nieśmiało spaść, czasem i zagrzmieć, ale to wszystko jeszcze bardzo niepewne.
1: Reklama.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
9: Telefon 196-23.
8: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
9: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Reklama.

0: Już od kilkunastu minut trwa kiermasz w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Robińskiego, wejście od ulicy Raszkowskiej, to w Ostrowie Wielkopolskim. To jest charytatywny kiermasz książki, setki pozycji, kryminały, bestsellery, literatura obyczajowa i coś dla dzieci i wiele, wiele więcej. Kiermasz potrwa od dzisiaj do jutra i to nie jest taki zwykły kiermasz, bo książka staje się pomocą dla zwierząt chorych, bezdomnych, porzuconych po wypadkach i zapomnianych. Dzisiaj od 16 w mediach społecznościowych Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt możecie się dowiedzieć więcej na RCFM, idź na kiermasz, a dzisiaj książki można kupić za 10 zł w piątek, już za jedyne 5.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie N, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: Minęła 16.30. Sprawdzamy, co dzieje się w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsłuchu wicestarosty Paweł Kaleta odniósł się do medialnych doniesień. Biblioteka wstawi

0: Lubelszczynie zaprasza na spotkanie z pisarką, a w sporcie reprezentacja Polski z Ostrowianinem na czele powalczy o obronę Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty Kalickiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu Kalickiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
2: I kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też oczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
0: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji placówki w całym kraju organizują wyjątkowe spotkania i nie inaczej jest w Stawiszynie.
3: Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. 4 godzinie 18 naszym gościem będzie Ewelina Kurzobrocka-Pipia. Kaliszanka, autorka powieści obyczajowych pełnych emocji i tajemnic, w tym tajemnic metafizycznych.
0: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Belica, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Stawiszynie. Wstęp na spotkanie jest wolny. Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić, tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest Ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą i od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce, powiedział Radio Centrum Kamil Kucharski.
4: W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat, no i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata, które aktualnie jesteśmy mistrzami i no jak to mówią, no ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi i brązowymi medalistami, a na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także no zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić. No, a to co się uda, to pokaże boisko.
0: Kamil Kucharski jest jednym z kluczowych i bardziej doświadczonych graczy w kadrze selekcjonera Klaudiusza Hirsza. Polacy grę na Euro rozpoczną 20 maja meczem z Czarnogórą. Dzień później zmierzą się z Irlandią, a fazę grupową zakończą pojedynkiem z Bułgarią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No już wiemy, że o tytuł Amerykanka zagra z Eliną Świtolną Lubigo Świątek, czyli Amerykanka, czyli Coco Gauff, która wygrała z Raną Kirsteą dzisiaj 6-4, 6-3. Zatem czekamy tylko na wynik wieczornego meczu, żeby poznać finalistkę spotkania w Rzymie. A teraz już 16.35 i jedziemy na drogi regionu południowej Wielkopolski.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
5: Słońce niekoniecznie jest przymierzańcem, jeżeli mamy tutaj utrudnienia związane z tym, że jedziemy właśnie w kierunku tym, kiedy świeci nam prosto w oczy. Warto mieć gdzieś pod ręką zawsze okulary przeciwsłoneczne w aucie, zwłaszcza, że teraz już taka pogoda kapryśna i różne rzeczy mogą się w niej zadziać. A poza tym pamiętajcie, że na horyzoncie może zawsze pojawić się ekipa remontowa, no i utrudnienia w ruchu. Jeszcze wykopy na Bankowej przy numerze 4, to w Kaliszu, na prawym pasie w kierunku wału Staromiejskiego. Tutaj jeszcze utrudnienia związane również również z ogólnopolskim konkursem Policjant Ruchu Drogowego i pamiętajmy, że zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów w różnych miejscach, m.in. 3 maja i również związane z tym, że w niektórych miejscach obowiązują zakazy parkowania, m.in. w rejonie Bazyliki Świętego Józefa dzisiaj po południu, jutro do 13, a także targowisko miejskie przed 3 maja, tutaj oczywiście z wyjątkiem pojazdów policji, no i z wyjątkiem dojazdu do pawilonów handlowych. To Kalisz, a jeżeli już jedziemy z Kalisza krewą 12 w stronę Patówka, jeszcze utrudnienia drogatki do Zdun, tutaj najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o remonty, możliwe objazdy przez Szał albo Tłukinie, w Ostrowie Klasztorne od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, tutaj zwężenie, jedziemy do 30 km na godzinę, przebudowa Laduchowskiego w Ostrowie od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, tutaj również ograniczenia prędkości, miejscowe zwężenia i przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, Wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna, a za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają, kierowcy wpadają tysiącami, wystarczyły zaledwie 4 miesiące, żeby te odcinkowe pomiary prędkości w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zarejestrowały ponad 270 tysięcy wykroczeń. To aż 57% całej liczby ubiegłorocznych wykroczeń w Polsce, jeżeli chodzi o te odcinkowe pomiary prędkości. Paradoksalnie nie chodzi jednak o to, że to efekt większej lekkomyślności kierowców, tylko gruntownej rozbudowy systemu kamer, no ale tak czy siak rejestrują wykroczenia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.

0: Think Englishman in New York, angielska pogoda, o tej można by było dużo mówić, ale o tej naszej majowej też sporo. Jeżeli chodzi o maj, to odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert przed burzami dla 7 województw, a w Wielkopolsce również ten alert obowiązuje do godziny 19. Ten temat między innymi w wiadomościach o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A już za kilka chwil Marzanna Forysiak na antenie Radio Centrum z Wami dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Ja dziękuję za wspólnie spędzone godziny i czas. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.
2: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
6: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Znajdujemy się pod wpływem niżu nad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarne, morskie. No nie da się ukryć, 16 stopni to już całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o temperaturę. No i tyle właśnie w tej chwili mamy. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Możliwa również burza, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
4: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
3: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęcka.
5: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
6: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
5: A to jest wciąż w powijakach.
3: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na loty do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
4: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
7: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
3: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to nam się szykuje emocjonujący wieczór, ale na razie popołudnie, 4 minuty po 17:00. Dzień dobry, Marzanna Forsiek.

0: Reklama.
1: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Somber, czyli Shane Michael Booth, 21-letni amerykański fenomen muzyczny, który zdobył popularność jako samouk produkujący nostalgiczne hity na TikToku. No i tak mu się to ładnie wszystko udaje, że od 19 tygodni kawałek 12 to 12 tak sobie wędruje po liście Top 30 i tam właśnie możecie na ten kawałek głosować. Zajrzyjcie na rc.fm, a już jutro najnowsze, najświeższe notowanie po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: też mamy dzień.
1: Reklama.
2: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
7: Jest wielka radość i dla zawodników, i oczywiście dla kibiców. Piąte miejsce w Orlen Superlidze dla Netland MKS Kalisz. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 17.30.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 17.30 przed nami wiadomości z najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyrok dla młodej kobiety, która próbowała zabić własną babcię, prace drogowe w powiecie pleszewskim. Za chwilę szczegóły, a w sporcie Rafał Kuptel ocenia historyczny sezon Netland MKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na 3 lata i 4 miesiące sąd okręgowy w Kaliszu skazał Antoninę G., która 28 grudnia 2023 roku próbowała zabić swoją babcię. Tłumaczyła, że wszystko jej się przyśniło i był to przyjemny sen, więc postanowiła go zrealizować. Kobieta odpowiadała za usiłowanie zabójstwa, a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
3: Także uzasadnienie wyroku w procesie rozpoczętym w lipcu 2025 roku było niejawne. Zanim 20-letnia obecnie mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego stanęła przed sądem, przeszła specjalistyczne badania sądowo-psychiatryczne i obserwacje mające wpływ na ogłoszoną we wtorek 12 maja decyzję. Przy przyjęciu, że zdolność oskarżonej do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, została wymierzona jej kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii. Informuje Anna Niedzielska, starszy inspektor oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. W czasie śledztwa wykazano, że wcześniej wnuczka i babcia miały ze sobą dobry kontakt i często się spotykały. Zanim Antonina G., inspirowana swoim snem, zaatakowała Marię D., zbrodnię dokładnie zaplanowała i opisała w znalezionym przy niej w czasie zatrzymania notatniku. Babcia przeżyła, bo się broniła. Zmęczona oporem kobiety wnuczka wezwała w końcu pomoc. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na tę wiadomość czekali od dawna mieszkańcy Żegocina w powiecie pleszewskim. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi biegnącej przez centrum wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
4: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Żegocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe

0: przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Rzegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 miliony 860 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Mamy historyczne, najwyższe miejsce, ale oczywiście mogło być lepiej. Teraz czas na przemyślenia. Podsumował Radio Centrum sezon Rafał Kuptel, trener Netland MKS-u Kalisz. Wygrana w Głogowie dała prowadzonemu przez niego zespołowi piąte miejsce w Orlen Superlidze, ale szkoleniowiec kalskiej drużyny nie ukrywa, że szkoda kilku przegranych meczów.
2: Co udało się zrealizować? Piąte miejsce się udało, no byliśmy też Final Four. To z takim pytaniem to proszę, zmówimy się na następnym raz. Na pewno jest wiele rzeczy do poprawy. Ja jestem takim malkontentem, zawsze chcę, żebyśmy funkcjonowali lepiej w każdej formacji tutaj na boisku. Na pewno gdzieś tam przeanalizujemy to, co się wydarzyło w tym sezonie, gdzie potrzebujemy zmian, gdzie możemy to zrobić i będziemy myśleć. Chyba duże happy end, dużo. Mieliśmy troszeczkę problemów w pewnym momencie, wyszliśmy z tego. Trochę szkoda na pewno, że gdzieś tam nie udało nam się skończyć rundy zasadniczej na miejscu na 6., 5.
1: I dodał, że wygrana jego zespołu w wyjazdowych meczach play-off z Kwidzynem i Głogowem pokazuje waleczność i umiejętności kaliskich szczypiornistów. Trener podkreślił też, że ważni są kibice, którzy wspierają drużynę nie tylko w czasie domowych meczów, ale też najdalszych wyjazdów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
6: Dzieje się sporo na kaliskich drogach w związku z organizacją Wielkopolskiego finału 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów. Do 15 maja do 13 obowiązuje zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. W piątek rano kierowcy nie zaparkują również na Placu Kilińskiego od ulicy Niecałej do Warszawskiej. 15 maja na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego, 3 maja Stawiszyńska-Warszawska będzie przeprowadzana główna konkurencja w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji. Można oczywiście to wszystko obserwować, no ale kłopoty dla kierowców będą, a służby apelują o stosowanie się do poleceń policji, straży miejskiej i oczywiście tymczasowego oznakowania. A w Kaliszu jeszcze cały czas kłopoty na Bankowej, wykop na prawym pasie w kierunku wału Staromiejskiego, ulica Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie i jeszcze ulica Wojciechowskiego numer 5, prawy pas, wykop na lewym, na prawa nawierzchni parkingu i mamy zwężenia. Prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek i pobocza rozkopane i remont jezdni, a miejscami takie niespodzianki jak ograniczenie prędkości albo na przykład ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. Tak mamy od Rogatki w Opatówku aż do Zdun. No możliwe oczywiście objazdy przez Chrzałę albo Tłokinie. Ostrów Wielkopolski tu przebudowa ulicy Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki numer 36 w kierunku Krotoszyna. To jest odcinek Zacharzew-Lamki, Łąko. Tu mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację. A w Pleszewie uważajcie na Zielonej Lipowej Osiedlowej. Tam trwa budowa nowego zespołu placówek specjalnych. Jest zmiana organizacji ruchu. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tu też tymczasowa organizacja ruchu. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196 23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
6: No, do tych nowości trzeba się będzie przyzwyczaić. Od 7 lipca wszystkie nowe samochody osobowe rejestrowane na terenie Unii będą musiały posiadać adaptacyjne światła hamowania, które podczas gwałtownego hamowania powyżej 50 km na godzinę intensywnie migają, żeby ostrzec kierowców jadących z tyłu. Nowe rozporządzenie nakłada obowiązek wyposażenia każdego nowego auta w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, tak jak wykrywanie pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy i czarna skrzynka. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie nowych samochodów rejestrowanych po 7 lipca, a starsze pojazdy nie będą musiały być doposażane w te systemy.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: 22 minuty zostały do 18:00.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Straż pożarna zakończyła już przeczesywanie Pogorzelicka w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie w ubiegły wtorek wybuchł pożar. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Będziemy o tym mówić w Wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
6: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będziemy pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie południowej Norwegii i Morza Północnego w strefie falującego frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie, zachmurzenie duże, a pod koniec dnia większe przejaśnienie i rozpogodzenie. Okresami opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna do 14 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, początkowo z kierunków wschodnich, później skręcający na północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
3: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
5: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały na Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
6: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
3: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść usiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. W kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Michał Waszkiewicz.
8: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
9: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
8: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No proszę, i sport, i wielkiej gwiazdy muzyki. Taki mariaż. 5 minut po godzinie 18. Michael Jackson, Billie Jean.

0: lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
4: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć. Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

21 minut po godzinie 18. No wychodzi na to, że aura próbuje nam teraz wynagrodzić te zachmurzone i bardzo wietrzne godziny. Słońce będzie z nami już teraz do 20.23. Można korzystać i na przykład pójść do kogoś na dobrą kawę imieninową. Bonifacy, Idzi, Jeremi, Jeremiasz, Maciej, Maria, Michał, Stefania, Tina i Wiktor. Oni dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego. No oczywiście muzyczny prezent. Zawiorę cię tam.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
5: Od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
6: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
7: Ogłoszono laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. Wśród nagrodzonych książek m.in. Rok, w którym nie umarłem, autorstwa Mikołaja Grynberga oraz Łodziejka Katarzyny Wasilkowskiej. A więcej o tym w wiadomościach o 18:30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 18.30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o nagrodzonych odznakami za zasługi dla województwa wielkopolskiego, ponadto dofinansowanie dla gminy Odolanów, a na koniec zaproszenie do Lewkowa i Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bibliotekarze z południowej Wielkopolski nagrodzeni w czasie wtorkowej gali w ramach obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek poznaliśmy laureatów literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, a także wyróżnione biblioteki i osoby, które propagują czytelnictwo w Wielkopolsce.
3: Gala odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Była to trzecia edycja konkursu, a o nagrody wielkopolskich czytelników w dwóch kategoriach rywalizowało łącznie 10 książek. Wśród pozycji literatury dla dorosłych laur przypadł Mikołajowi Grindbergowi za esej Rok, w którym nie umarłem. Natomiast w gronie nominowanych w kategorii literatura dla dzieci nagroda powędrowała do złodziejki Katarzyny Wasilkowskiej. Dwie osoby nagrodzono odznakami honorowymi za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznaczenia z rąk marszałka Marka Woźniaka oraz Małgorzaty Grupińskiej-Bis, dyrektorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, otrzymały Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku oraz Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Ponadto nagroda i tytuł Templum Libri, Świątynia Księgi, powędrował m.in. do Michała Hynasa, moderatora dyskusyjnego klubu książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika znalazła się wśród placówek, które otrzymały 5000 zł na zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań autorskich. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Gmina i miasto Odolanów otrzymały ponad 2 600 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak poinformowały miejscowe władze, środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Jana Pawła II w Odolanowie. Dofinansowanie zostało przyznane decyzją ministra sportu i turystyki, a oficjalne potwierdzenie odebrał burmistrz Marcin Szorski. Nowe boisko ma poprawić warunki do treningów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz lokalnych klubów. Inwestycja umożliwi także organizację wydarzeń sportowych i ma być kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury sportowej gminy.
1: Warto się wybrać.
2: Ciekawe wystawy, warsztaty, plener malarski czy zwiedzanie obiektów z przewodnikiem. To tylko niektóre atrakcje, które z okazji przypadającej już 16 maja Nocy Muzeów przygotowały placówki w Lewkowie i Ostrowie Wielkopolskim.
4: Muzeum w Lewkowie zaprasza 16 maja na nocne zwiedzanie.

0: Nie obiektu z przewodnikami. To niepowtarzalna okazja, by poznać dzieje rezydencji i jej dawnych właścicieli oraz zobaczyć ekspozycję w zupełnie innym klimacie. Wstęp do pałacu będzie wolny. Od godziny 16 w dużej oranżerii Lewkowskiego Pałacu odbędą się warsztaty sitodruku, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać nadruki na torbach. Muzeum zaprasza również na spacer przyrodniczy po parku pałacowym, który pozwoli odkryć jego wyjątkowy charakter i bogactwo przyrody. Dla miłośników sztuki przygotowano plen malarski przed pałacem. W sali edukacyjnej odbędą się natomiast warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własne, naturalne i pachnące mydełka. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów, a liczba miejsc jest ograniczona. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza z kolei na dwie ciekawe wystawy. Szembek – Galeria Naszych Mistrzów to ekspozycja złożona z 41 obrazów stworzonych przez 26 artystek i artystów. Są wśród nich nazwiska mocno zapisane w historii polskiej sztuki i związane z Ostrowem Wielkopolskim. Druga wystawa przypomni, że obecny budynek dawnej biblioteki był kiedyś siedzibą pierwszego ostrowskiego muzeum. Ze względu na trwający remont ratusza, wystawy będzie można obejrzeć w budynku dawnej strzelnicy i biblioteki przy ulicy Wolności 2 od godziny 17. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 25 minut 19.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Po ostatnich deszczach pachnie świeżym powietrzem, słońcem, a gdzieniegdzie również truskawkami. Choć plantatorzy alarmują, że w tym roku ceny mogą być wyższe niż przed rokiem, jest też dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy uwielbiają owoce takie prosto z pola, z krzaczka. Teraz więcej gospodarstw zaprasza na samozbiory, czyli zbierasz sam i płacisz mniej. Ta forma kupowania truskawek cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym sezonie za około 18 zł można było zebrać niemal 3 kg owoców, a na targowiskach podobna ilość kosztowała nawet 3 razy więcej. A przy okazji oczywiście spacer po plantacji, zapach świeżych owoców, no i smak prawdziwego lata prosto z krzaczka. Niektórzy potrafią przejechać nawet 100 kilometrów, żeby wrócić do domu z takimi własnoręcznie zebranymi truskawkami. No właściwie chyba trudno się temu dziwić. Radio Centrum Y.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już jutro na diesla zatankujemy taniej niż dziś, a jak to będzie wyglądało z cenami benzyny, posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama. Because

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Popada w nocy, popada też w dzień. Okresami opady deszczu, po południu miejscami burze. Na wysokość opadu deszczu do około 15 mm. Jutro maksymalnie zobaczymy na termometrach 14 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Najpierw z kierunków wschodnich, później zachodnich. A w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
4: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
3: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
3: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1,5 tysiąca dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
6: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
3: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kokogoff pokonała Sornę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz 4 i odniosła 4 zwycięstwo, ale pierwsze w 2 setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Goff po raz 2 z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W 2 półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
8: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19. No cóż, piłka nożna to naprawdę wielkie pieniądze. Nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Ja się

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Już jutro na terenie południowej Wielkopolski odbędzie się kolejna edycja Akademii Ratowniczej SAREX-26, największych w Polsce wielowątkowych ćwiczeń z zakresu ratownictwa lotniczego, działań poszukiwawczo-ratowniczych, reagowania kryzysowego oraz działań kontrterrorystycznych. Ćwiczenia będą realizowane na terenie miasta Kalisza, gminy Gołuchów, gminy Żelazków, gminy Blizanów oraz w rejonie lotniska Michałków. W działania będzie zaangażowanych około 500 osób, w tym żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy, operatorzy kontrterrorystyczni, służby zarządzania kryzysowego oraz pozoranci. Scenariusz ćwiczenia obejmuje działania związane z ratownictwem lotniczym, akcjami poszukiwawczo-ratowniczymi, zdarzeniami drogowymi, działaniami negocjacyjnymi oraz realizacją epizodów kontrterrorystycznych. A w związku z realizacją tych ćwiczeń mogą wystąpić i czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, i wyłączenia wybranych odcinków dróg, do tego zwiększona liczba pojazdów uprzywilejowanych na drogach, wzmożony ruch służb ratowniczych i mundurowych, no i przeloty statków powietrznych związane z realizacją ćwiczeń. Wszystkie działania będą prowadzone w sposób realistyczny, z wykorzystaniem rzeczywistych sił i środków służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratownictwo. No i w związku z tym bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających to ćwiczenie.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza na Noc Muzeów. Będzie darmowe zwiedzanie ekspozycji Muzeum Leśnictwa, będzie wernisaż wystawy Ogień i Las. A co więcej, o tym w wiadomościach o 19:30.

0: 19.30, ostatnie już dzisiaj wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogień i las w Gołchowie ze specjalnym udziałem Radia Centrum. Powiemy też o ćwiczeniach służb ratunkowych, a w sporcie bezbramkowy remis Pogoni Nowe Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las, a będą jej również towarzyszyć liczne wydarzenia i atrakcje.
3: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
2: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim. Na tym jednak nie koniec, bo podczas Gołchowskiej Nocy Muzeów spotkacie się z prezenterem Radio Centrum Damianem Klimińskim, który będzie nadawał na żywo prosto z Ośrodka Kultury Leśnej. A partnerem medialnym wydarzenia jest oczywiście Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W piątek w Kaliszu będą prowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex 26. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych.
4: Szeroko zakrojone ćwiczenia będą prowadzone na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa. Scenariusz przedsięwzięcia zakłada wystąpienie złożonego zdarzenia lotniczego o charakterze kryzysowym, obejmującego m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na sytuację zagrożenia na pokładzie statku powietrznego, awaryjne lądowanie, działania medyczne i ewakuacyjne, a także współpracę służb w warunkach podwyższonego ryzyka. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania służb, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego, poprawa koordynacji działań ratowniczych, a docelowo zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na prowadzone ćwiczenia na terenie miasta może pojawić się więcej pojazdów uprzywilejowanych i służb ratowniczych. Organizatorem ćwiczeń jest grupa poszukiwawczo-ratownicza Nocny Tropiciel Renegade Sarex. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
2: Kiedy ciężko jest wygrać, trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż zremisować. Piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce wczoraj na własnym boisku zremisowali 0-0 z błękitnymi Stargard. W ostatnich 5 meczach zespół trenera Piotra Skokowskiego zdobył 8 punktów i wciąż walczy o utrzymanie w BetClick trzeciej lidze.

0: Tak.
1: Błękitni Stargard mają 5 punktów więcej od Pogoni Nowe Skalmierzyce i zajmują 12 miejsce w tabeli. Drużyna z powiatu ostrowskiego jest 15 i bardzo potrzebowała zwycięstwa. Gospodarze od 63 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Macieja Mikulskiego. W doliczonym czasie gry Błękitni mieli dwie okazje do strzelenia zwycięskiego gola, ale ostatecznie w Nowych Skalmierzycach padł bezbramkowy remis, który bardziej ucieszył gości. Pogoń do zakończenia sezonu zagra jeszcze 3 mecze. W sobotę na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy, a następnie u siebie z rezerwami Lecha Poznań i na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Z kolei walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowia 1909 zagra w sobotę o 16 w Gołchowie z tamtejszym LKS-em. Natomiast w sobotę o 15 Centra 1946 Ostrów, która wygrała 3 ostatnie mecze w Redbox w piątej lidze, zmierzy się z LKS-em Jankowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 25 minut 20.

Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Reklama.

0: Nominowany do Grammy, zdobywca diamentowej płyty Teddy Swims i jego zupełnie nowy singiel Mr. Know It All. Ten numer otwiera nowy rozdział kariery artysty, który 4 lipca wystąpi na festiwalu Open Air. Ale póki co, to jest piosenka z listy przebojów Top 30 i czekam na wasze głosy. Najbliższe notowanie już jutro.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 20.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pogoda w kratkę, trochę przejaśnień, rozpogodzeń i trochę deszczu, okresami również po południu miejscami burze. Wysokość opadu deszczu około 15 mm, maksymalnie jutro na termometrach do 14 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, początkowo z kierunków wschodnich, później będzie skręcał na północno-zachodni i zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, Czerwony był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
4: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
3: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
5: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
3: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
6: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
3: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A już za chwilę będzie wiadomo, co dzisiaj w godzince.pl.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: 4 minuty po 20.

0: Dimineața dinanții, rock 1997, solowa płyta Roberta Gawlińskiego, Kwiaty jak relikwie. A już za chwilę w godzince PL Myslowica, później Jeremi Sikorski i Artur Sikorski.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

0: Kali żyje zatem do ostatnich minut Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Przed nami finałowe dni pełne mocnych emocji i głośnych nazwisk. W piątek na scenach m.in. Król Komedii z Teatru Komedia w Warszawie, później uroczystość w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, a o 21.30 kameralne piosenki mojej mamy, czyli W domu bez zmian z Poznania. No, sobota to już wiadomo, wielki finał, dwa pokazy Żarów reżyserii Jana Englerta oraz Ellen Babić Teatru Nowego w Poznaniu. A po spektaklach około 21.35 najważniejszy moment festiwalu, czyli ogłoszenie werdyktu jury. Jeżeli chodzi o Festiwal Sztuki Aktorskiej, to sporo informacji znajdziecie na rc.fm.
1: Warto się wybrać. Reklama. Jak

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będziemy pod wpływem niżu za środkiem w rejonie południowej Norwegii i Morza Północnego w strefie frontu atmosferycznego. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, jutro maksymalnie na termometrach 14 stopni. Do tego zachmurzenie duże, dopiero pod koniec dnia większe przejaśnienie i rozpogodzenie. A poza tym pogoda w kratkę, bo będą opady deszczu, po południu również miejscami burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
4: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego i w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
3: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
8: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
3: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4:00 PM, a w wieczorze dobrze nastrojonym już pojawiła się ta grupa Far Corporation, Stairway to Heaven.

0: No More I Love You z Annie Lennox. Wielki hit, ale i cover utworu grupy The Lover Speakers z 1986 roku. Ten kawałek przyniósł artystę nagrodę Grammy. Piosenka otwiera album Meduza. Może pamiętacie ten klimatyczny teledysk z baletnicami w tiulach. Co prawda piosenka nosi tytuł Koniec, kocham cię, ale piosenki o miłości oczywiście jeszcze się pojawią. Już za chwilę Michael Bolton, A Love So Beautiful.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Muzyka, jaką lubisz, z czego

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Za 13 minut godzina 22, to będzie piąte starcie Igi Świątek na rzymskich kartach w tym roku. Dotychczas nasza zawodniczka straciła w turnieju tylko jednego seta w pierwszym spotkaniu z Katie McNally. A teraz czekają zdecydowanie najtrudniejszy mecz w Rzymie. Zresztą co tam, to najważniejszy mecz Igi Świątek od wielu miesięcy. Stawka jest naprawdę gigantyczna. Polka gra wielki finał turnieju WTA. Jeśli pokona w Rzymie Elinę Świtolinę, to stanie przed szansą na pierwsze trofeum w 2026 roku. Czekają nas ogromne emocje. No już trzymamy kciuki za Igę Świątek, a trzeba jeszcze trochę poczekać, bo po godzinie 20 w Rzymie zaczęły się intensywne opady deszczu. Z tego powodu mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną jest opóźniony.
1: Wieczór dobrze nastrojony.
0: No to musi być po włosku. Adria dei Eros Ramazzotti.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 22.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro cały czas będzie na naszą pogodę oddziaływał niż ze środkiem w rejonie południowej Norwegii, Morza Północnego. Będzie do nas płynąć chłodne powietrze polarne morskie. Duże zachmurzenie pod koniec dnia, będą większe przejaśnienia, rozpogodzenia, ale za to w ciągu dnia opady deszczu, po południu miejscami burze. Maksymalnie jutro na termometrach w regionie 14 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie powoli rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje scenarzysta, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Cena litra oleju napędowego jutro niższa niż dziś. Argentyńscy naukowcy będą szukać źródła zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
4: To spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza. Zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w Dekalogu.
3: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Ceny benzyn jutro się nie zmienią. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, a 98 6 zł 98 groszy. Tańszy będzie natomiast litr oleju napędowego. Zatankujemy go za nie więcej niż 6 zł 85 groszy. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
5: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica. W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. 3 osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. I na koniec wracamy do kraju. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
6: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
3: Z kolei Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4,5 minuty po 22.

Jak sam tytuł wskazuje, to jest świetna piosenka dla tych wszystkich, którzy teraz siedzą gdzieś za kółkiem i próbują się przedrzeć przez ten deszczowy wieczór. No ale dla tych wszystkich, którzy siedzą w ciepłych domkach, jak najbardziej też. Driving Away From Home, It's Immaterial. To kawałek z 1986 roku. Jeden z największych sukcesów komercyjnych tego właśnie zespołu. No a już teraz Neil Young, Harvest Moon.

0: grupą Fall Down i grupa Ultravax, 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu, taką, która wszystko zmienia? Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił go o cud.

0: tak tam ładnie śpiewał Prince. No Adam Martuzelski nie będzie śpiewał, za to przyniósł tych, którzy śpiewać będą.
1: Tak, jestem śpiewakiem w stanie spoczynku, zwłaszcza o tej porze. Dobry wieczór Państwu, miło mi bardzo móc być, no jak każdy czwartek z Państwem.
0: Lekko zboknięty.
1: Lekko tak, no jak to w maju.
0: Tak,
1: prognoza pogody już za nami, to teraz do sportu przejdźmy tradycyjnie. Jak tam Iga Świątek?
0: No na razie Idzie Świątek milczą.
1: Też pada tam, tak?
0: No tam pada, tak, on był opóźniony ten mecz, w związku z tym no czekamy. Miało się rozpocząć o godzinie 20:30, potem przesunięto na 22:30, więc zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ostatnie
0: Nieważne, o której. Ważne, żeby wygrała.
1: Ostatnie przetarcie, turniej w Rzymie, przetarcie przed Roland Garros. Bardzo ważnym, wielkoszlemowym turniejem, którego Iga wygrała 4 razy. Tak.
0: No, to by było piękne, gdyby dzisiaj też. No,
1: to znaczy dzisiaj,
0: nie wiadomo,
1: może
0: czy
1: jeszcze
0: dzisiaj,
1: nie,
0: czy może jutro, no bo to wszystko się.
1: Nie, w tej chwili gramy w Rzymie, a w Paryżu zagramy za jakiś czas.
0: Jeszcze trochę. To jest jej takie sztandarowe miejsce, więc mam nadzieję, że też będzie.
1: I tak oto płynnym sportowym krokiem słyszeliście Państwo, przychodzimy do polskiej muzyki. Dziś gościem programu będzie Tomek Jankowski, muzyk, animator kultury, ale też juror wielkopolskich rytmów młodych, ale też fan Jamajki, muzyki reggae. No i rozmowę z Tomkiem przeprowadziłem w sobotę w patio Spichlerza Polskiego Rocka. No i tak trochę żeśmy porozmawiali. Zapis tej rozmowy właśnie w dzisiejszym programie o kondycji polskiej muzyki, tej młodej, zwłaszcza debiutującej, która finał swój będzie miała 16 lipca w Jarocinie w tym roku. No, w imieniu organizatorów zapraszam. Tam dowiemy się, który zespół wygra tegoroczny konkurs wielkopolskich rytmów młodych, trwający no praktycznie przez cały rok, no może tak już ściślej, dokładniej mówiąc od lutego, marca. No ale dobra, Jarocin Festiwal to impreza, która trwa cały rok i tego się trzymajmy. I o tym mówić będziemy w dzisiejszym programie, oprócz pogody i sportu oczywiście.
0: Ja właśnie jeszcze chciałam sportowo, że pierwszy set trwa.
1: Jaki tam ile
0: na razie
1: gemów?
0: 3-3, no jest.
1: Oj,
0: równowaga tam.
1: Rozgryzają się.
0: Dzieje się. Ale to powiem tak, Iga zaczęła całkiem nieźle. Więc,
1: trzymamy kciuki.
0: Tak, nie wiem jak to tak z tymi trzymanymi kciukami poradzisz sobie z włączaniem płyt, ale będziemy sobie radzić.
1: Damy radę. Zapraszam po 11 po 23 program Made in Polska. No i cóż.
0: Jethro Tull.
1: No.
0: Teraz Jethro Tull.
1: Super. Really don't mind if you sit this one.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Nasza pogoda jutro będzie kształtowana przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia rozciągający się od Skandynawii przez Europę Środkową aż po basen Morza Śródziemnego. Napływać będzie chłodne powietrze polarne, morskie, zachmurzenie duże. Dopiero pod koniec dnia jakieś większe przejaśnienia i rozpogodzenie, okresami opady deszczu, po południu miejscami burze. Maksymalnie jutro na termometrach do 14 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
4: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego i w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
3: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
8: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
3: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuszalski. Made in Polska.
9: 4 minuty po 23:00.

Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się w kolejnej odsłonie programu Made in Polska, w którym tradycyjnie, jak co tydzień, odkrywamy i zaglądamy głęboko polskiej muzyce w oczy. Dziś gościem programu będzie Tomek Jankowski, choć rozmowa nagrana była w sobotę w Jarocinie, w patio Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. To właśnie ciekawa historia. Spotkaliśmy się właśnie tam i okazało się, że mamy tyle sobie do powiedzenia, że ten program musiałby trwać troszeczkę dłużej. Dziś właśnie emisja tejże rozmowy za jakieś 10 minut, a nagranie, które otworzyło dzisiejszy program, no też nieprzypadkowo i w formie gatunku, ale też Kamil Cucharski to jedyny zawodnik, który, uwaga, został wyróżniony i powołany, jeśli mogę tak powiedzieć, do 20 półfinalistów tegorocznej edycji Wielkopolskich Rytmów Młodych. Nagranie Za Nim to drugi singiel po Bez Słów. No, Kamil to odważny zawodnik, który we Wrocławiu radzi sobie bardzo, bardzo, ale nie tylko we Wrocławiu, bardzo udanie i słyszeliście Państwo, jak profesjonalnie to nagranie wybrzmiało, a niewykluczone też, że kolegę Kamila usłyszymy i zobaczymy wśród finalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie w tym roku. A o szczegółach właśnie i o Wielkopolskich Rytmach Młodych, ale też o Jamajce, o tym, co stało się na Jamajce i jakie konsekwencje wypłynęły z tego tytułu w różnych kierunkach, mówił będę z Tomkiem Jankowskim. On wyjaśni Państwu, w czym rzecz, a zadziało się tam mocno. Jakiś czas temu prezentowałem, no, pokrewna kapela The Bullseyes, laureat tychże Wielkopolskich Rytmów Młodych z 2022 roku. Ich nowy singiel If Heaven Exists już bardzo mocno się Państwu spodobał i nie tylko nam tutaj w Radio Centrum w Kaliszu, ale jak słychać i wieści niesie po całej Polsce, to bardzo udane nagranie zdobywa bardzo dużą popularność, bo to zapowiedź też już kolejnej płyty i to trzeciej. Pamiętam jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy tu w programie z Mateuszem, podziwiałem ich za odwagę i pomysłowość. Pierwszą płytę nazwali The Best of Bullseyes, wyobraźcie sobie Państwo, zresztą Państwo o tym doskonale wiedzą. Ta płyta pojawiła się w 2020 roku, a później była Polish Sweethearts, bardzo fajnie wydana płyta z plakatem i tak pomysłowo to wszystko się dzieje. Widać, że panowie mają pomysł na to, co robią, na promocję w ogóle i bardzo, bardzo udanie prezentują swoją muzykę na koncertach właśnie.

0: No i panowie wyostrzyli apetyty na nadchodzącą płytę. Jesteśmy ciekawi bardzo, jak zabrzmi ten trzeci ich krążek, It Heaven Exist. Póki co, jak mówiłem przed nagraniem, króluje i podbija wszelkie playlisty i listy przebojów w tym kraju. The Bullseyes, laureat wielkopolskich rytmów młodych z 2022 roku. Państwo listy piszą tradycyjnie, ale też przez wszystkie social media docierają do nas informacje. No oczywiście, nie pamiętam takiego maja, pisze Donata, ja pamiętam, bo z różnych względów różnie to w maju bywało, ale miejmy nadzieję, że po chłodnych, po zimnych ogrodnikach no, jutro Zofia nie za bardzo zapowiada się też przyjaźnie, czy ciepło, nazwijmy to tak, ale pomyślmy sobie, że jeszcze mamy 2 tygodnie miesiąca i będzie jeszcze ciepło. Z taką nadzieją idziemy dalej. No, mamy jeszcze najważniejsze punkty programu dzisiejszego. Niech zabrzmi Omar Perry, bo to facet, który pamięta nogawki jeszcze Boba Marleya, jak mawiają na Jamajce. To jest facet, który kręcił się, kiedy Bob wywijał swoje roots reggae. Tomek Jankowski opowie o tym wszystkim już po tym nagraniu i wtedy dowiemy się, dlaczego kocha Jamajkę, dlaczego rytmy młodych w Jarocinie i wiele jeszcze innych ciekawostek. Projekt Living Tree, Time Will Heal, Omar Perry, a to wszystko za sprawą Tomka Rastomiego Jankowskiego. W całość zamieszał się K-Jazz Sound, to jest znany producent nie tylko w Polsce, ale na Jamajce również.
1: Au, Melissa. Da da da da da, you.
2: What a storm.
1: Ahoo, Melissa.

0: No, zabrzmiało i poczuliśmy Jamajkę tu i teraz. Time Will Heal, Omar Perry, Living Tree, Keja i cały projekt, który wymyślił i projekt ten realizuje się w ciągu dalszym i oby jak najdłużej dla Jamajki, która podnosi się z gruzów. Zatem spotkaliśmy się z Tomkiem w sobotnie popołudnie w Spichlerzu, przed Spichlerzem Polskiego Rocka i właśnie poruszyliśmy wiele ciekawych rzeczy. Tomek jest animatorem kultury, muzykiem, no i jurorem wielkopolskich rytmów młodych w Jarocinie, o których będziemy mówić w dalszej części tej rozmowy. Sprawdzałeś kiedyś drzewo genealogiczne swoich rodziców? Czy nie było tam... Przypuszczam, że mogłyby być zapisy o tym, że jakiś Jamajczyk przyjechał do Polski i poznał w Warszawie kobietę i tak się tu ożenił, założył rodzinę i to mógłby być twój dziadek.
1: Kurczę, wiesz co, nie, ale teraz mnie zaciekawiłeś, chyba będę musiał to zrobić. to byłoby coś, to może bym miał łatwiej obywatelstwo tam.
0: Proszę bardzo, a byłeś już na Jamajce?
1: Raz.
0: I co jest tam Jamajką, skąd ta miłość?
1: Wiesz co, no, wyjazd na Jamajkę związany był z tym, bo to była muzyczna wyprawa, no to jak sama nazwa wskazuje, no to przez miłość do muzyki, nie? Ale ona też, miłość do reggae wywodzi się z Jarocina, bo oczywiście wszyscy mówimy Bob Marley i tak dalej. Aha. Ja do Marleya dotarłem, ale to było trochę później. Natomiast pierwszym takim jakby zespołem, wykonawcą, jak usłyszałem i mnie szczeliło totalnie, to był zespół Izrael. I to było nagranie z Jarocina z 93 roku. Utwór Nikt nie urodził się bez powodu.
0: Aha, rozumiem.
1: Kawałek, który jest z płyty Duchowa Rewolucja i mówię, ja pierdykam, ale super. No i później trafiłem na Bakrzysz, a dopiero później na Boba Marleya. Znaczy, okej, Marleya gdzieś tam wiadomo, że kojarzyłem z MTV i tak dalej, ale tak, żeby się wsłuchiwać. I najpierw było to polskie reggae.
0: Czyli Jamajka narodziła się w Jarocinie, można
1: tak
0: powiedzieć.
1: Tak, można tak powiedzieć, no.
0: I później zainteresowanie tych polskich wykonawców skończyło się tym, że wziąłeś gitarę.
1: Tak, no i założyłem swój zespół.
0: I zaczęliście grać reggae.
1: Zaczęliśmy grać trochę rocka, trochę reggae, bo było u nas dwójka dość mocnych, nazwijmy to, zawodników. Każdy chciał tam liderować, każdy ciągnął w swoją stronę. No i przez prawie 2 lata udawało nam się to jakoś łączyć, ale później gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba będzie wybrać. No i zostało reggae. No ale za Zuzi to zawsze było takie reggae pomieszane z różnymi gatunkami. Pamiętam, że jeden z ostatnich koncertów graliśmy na jakiejś imprezie. Jezu, nie pamiętam, co było za festiwal. Nieważne. Ale podeszły do mnie chyba z 2 osoby po tym koncercie. Znaczy podeszło więcej osób, ale 2 osoby, które powiedziały to samo. Mówię, kurna stary, ale ale jarocińsko gracie. Mówię, nie, bo jesteśmy z Jarocina. Nie. Chodzi mi o klimat starych Jarocinów.
0: A, proszę.
1: Kurna, i to był chyba taki jeden z największych komplementów, nie? Więc no nie, zawsze ocierało się o różne style, bo poza tym no...
0: Ale na ten moment jesteście jakby w zawieszeniu.
1: Tak.
0: Wydaliście płyty, zagraliście parę fajnych koncertów, z Renatą Przemyk nagranie było,
1: tak.
0: Czyli wiele było elementów takich fajnych.
1: Rzeczy było fajnych, tak. Natomiast wiesz co, pewnie nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, no... Na razie mamy przerwę. Kiedy się obudzimy z tego zimowego snu, nie wiem.
0: Okej, a kiedy byliście na Jamajce, jak dalece ten obraz Jamajki, który tam ujrzałeś, był różny od tego, od twoich wyobrażeń gdzieś
1: wiesz
0: tam?
1: Co, ja w ogóle jadąc tam sobie niczego nie zakładałem, niczego nie oczekiwałem. Jedyne co sobie co chciałem, to mówię, tak, robię taką podróż duchową, no bo wiadomo, że jak zacząłem się interesować, zacząłem słuchać tego reggae, no zacząłem się interesować rastafarianizmem i tak dalej. Aha. Zacząłem czytać, już słynna przecież książka Sławka Gołaszewskiego, reggae rastafari, no i gdzieś tam zgłębiałem to. Więc to teraz jakby mogłem zobaczyć to na żywo, ale dobra, to co sobie założyłem, to chciałem mieć taką trochę podróż duchową, w sensie wyczyścić umysł, nie? I tak jakby trochę odejść od tego, co jest tutaj, a Jamajka jest takim krajem, jak się okazało na miejscu, gdzie czas płynie, ale chyba jest tak się trochę zdecydowanie wolniej idzie ten zegarek, nie? Zresztą jak się mówi Jamajska 5 minut, to jest, jak ktoś mówi na Jamajce za 5 minut, no to nie wiem, idziemy na śniadanie, tak, przyniosę za 5 minut, przynosicie za godzinę, nie? No, nikomu to nie przeszkadzało, nie? Więc...
2: Nie myślałeś kiedy, żeby swoje szczęście, swoje, nie wiem, odnaleźć właśnie tam, żeby tam zamieszkać?
1: Nie, chyba nie, bo wiesz co, za krótko tam byłem, bo to 2 tygodnie. Wiesz co, są rzeczy, które mi się bardzo podobały, no ale wiesz, no to jest jednak kraj trochę trzeciego świata. No, ja już mam swoje lata, teraz człowiek musi patrzeć na dobrą opiekę medyczną chociażby, nie?
2: I no, tam nie za bardzo.
1: No to raczej tam nie za bardzo, nie? Aha. Natomiast fajnie było wrócić do korzeni, zobaczyć to pewne rzeczy od środka, poczuć. Wiesz, to nie była taka wycieczka typowo turystyczna, że wiesz, po hotelach i tak dalej, tylko faktycznie gdzieś tam było bratanie się i z miejscowymi, nawet trafiliśmy do jakiejś knajpy, gdzie muzycy sobie grali, no to żeśmy dołączyli, tak, i wyszło coś a la jam session, bo tam, wiesz, na perkusji grał jakiś gościu ze Stanów, którego poznaliśmy też w knajpie przy śniadaniu. To taka mała wioska rybacka, nie?
2: No i kiedy wejdę w słowo, przepraszam, kiedy w październiku 25 roku przeszedł huragan nieszczęśliwy, tak go pewnie trzeba nazwać, i spustoszył Jamajkę, co wówczas?
1: No, wiesz co, no, ponieważ miałem jeszcze żywe wspomnienia z tej Jamajki, bo my byliśmy w styczniu 2025, jak zobaczyłem te zdjęcia z tych miejscowości, to co wspomniałem przed chwilą o tym jam session, to ta miejscowość została zniszczona. Tam zresztą spędziliśmy na więcej czasu, to wiesz co, gdzieś tam serduszko zabolało. Koniec końców, wiesz co, położyłem się, bo zawsze tak mam, że jak się kładę, to przychodzą różne pomysły, i nagle zacząłem sobie nucić melodię do refrenu Jamaica No Problem, nie? Aha. Nie Jamaica, wróć, Jamaica, problem, to jest, don't play Jamaica, tak. Aha. I jakby ułożyłem sobie w głowie cały ten refren i słowa, i melodię. Na drugi dzień sobie gdzieś tam to zagrałem na gitarze. Siedziałem w gabinecie u siebie w szkole. Miałem taką godzinkę wolnego. Mówię, a nagram sobie, żeby nie zapomnieć. Wziąłem do ręki gitarę, włączyłem komórkę, zacząłem nagrywać i poszła od razu zwrotka. I napisałem w tą godzinę jeszcze zwrotkę. No i
2: pomysł.
1: No i pomysł, nie? I później akurat tak wyszło, że miałem w tym czasie próby z Zuzią Kulką do innego koncertu. Ja mówię, Zuzka, weź mi zaśpiewaj ten kawałek. Jak Zuzka na próbie zaśpiewa ten kawałek, mówię, ja pierdyka, mówię, no to jest numer dla ciebie, nie? Wchodzimy do studia, nie? No i nagraliśmy tylko wersję, gitara akustyczna, Mariusz Miszkiewicz zagrał, no i Zuzka zaśpiewała ten wokal, Mariusz jakieś tam lekkie dogrywki, ale już byłem umówiony z Krystianem Walczakiem, aka Cage'a, z producentem, który nam robił w ogóle utwór, bo na Jamajce też powstał utwór, więc to jest jakby już nasza druga kompozycja związana z tą wyprawą na Jamajkę. No i ja wysłałem te ślady Krystianowi i Krystian mówi, dobra, on musi, wiesz, potrzebuje chwilę czasu, bo ja muszę sobie też to, wiesz, przetrawić, w sensie chcę to zrobić, ale muszę złapać odpowiedni vibe, odpowiedni klimat, nie? No i tak chyba z miesiąc z tym chodził, no i nagle zaczął mi wysyłać filmiki, kurczę, jakiś dwóch gości siedzi sobie w kolonii w Niemczech, nie? Niemiec i Chorwat, jeden na basie, drugi na klawiszach i nagrywają, nie? Więc Krystian pozapraszał fajnych muzyków, dołożył jeszcze, poprosił jeszcze Martynkę Jelitę, to jest dziewczyna, która na co dzień śpiewa z Kamilem Bednarkiem, która dołożyła chór

0: dabowo, tak jak się robi na Jamajce. Ale później mówi, wiesz co, zamiast dabowej wersji, to może zróbmy, ja wyślę to do Omara Perego.
1: To jest ten, co trzymał Marleya za spodnie, kiedy był mały, nie? Jak
0: tak,
1: słyszałeś to.
0: Tak, tak. W każdym razie jego ojciec, Lisketch Perry, no to jest legenda. No i często się robi właśnie w reggae tak, że masz jeden rhythm i na tym rhythmie nagrywają się różni wokaliści. No i wiesz co, i Krystian mówi, a wyjść temu, zobaczymy, może mu się spodoba. I to było przed świętami. Trzy dni później Wigilia, wiesz, jestem na kolacji wigilijnej moich rodziców, nagle pyk, pyk, od telefonie, a tam dostaję MP3 z utworem Omara, nie? No i tak zrobiło się, no i tak pokrótce z jednego utworu zrobiło się dwa, nazwaliśmy to Living Tree, żeby to miało jakąś klamrę, no i poszło.
1: Super, zatem posłuchajmy teraz Don't Cry Jamaica oraz Tommy, Zuza Kulka, utwór zmiksowany przez Keja.
0: Keja, tak.
1: Super.

Don't Cry Jamaica, Living Tree, Zuzanna Kulka, Raz Tommy, Cage'a. Jak słyszeliście Państwo, historia niebywała, ale wszystko wydarzyło się rzeczywiście. Jeśli słychać w trakcie tej rozmowy przejeżdżające auta, to powiem tak, że kiedy rozmawialiśmy, utwierdziliśmy się w tym, że ten anturaż

0: psują właśnie dynamikę rozmowy, ale to jest właśnie ryzyko nagrywania rozmowy wszelako na żywo w takich miejscach. Choć nadaje takiego, ten anturaż nadaje takiej naturalności, jak myślę. Ciąg dalszy rozmowy tu i teraz w programie Made in Polska o sprawach nie mniej ważnych.
1: Wracamy z słonecznej Jamajki, choć no, w tej chwili w kłopotach nieszczęśliwej po huraganie podnoszącej się z gruzów do Jarocina, który już tam w tej rozmowie jamańskiej również się pojawił, no bo nie wiem, jakoś tak jest, ja w audycjach często też zarzekam się, to na tyle jeśli chodzi o Jarocin już więcej nie będzie, a co nagle pojawia się jakiś tam zespół typu Kobra Nocka i mimo wszystko jakieś nawiązanie zawsze jest. Kolejna edycja Wielkopolskich Rytmów Młodych, jesteśmy no poza połową powiedzmy. Wyłonionych zostało 20 półfinalistów. Powiedz, ja prezentując w audycji Made in Polska wybranych artystów tak całkowicie przypadkowo, słuchacze stwierdzają, i to nie jest jakiś tam czczaga danina, że jest niezły, powiedziałbym, wysoki poziom. Takie są opinie, bo każdy z tych artystów, których prezentowałem, to ludzie dopytują, a kto to był? Fajny głos, gdzieś tam jakaś fajna kompozycja. Jak to się przełożyło na po odsłuchaniu 481 zgłoszonych?
2: Wiesz co, po pierwsze miło słyszeć, że są takie głosy, że jest wysoki poziom, bo zależy gdzie ucho przyłożyć, różnie. Aha. Ortodoksi oczywiście zarzucają nam, że jesteśmy za mało punkowi. Aha. Chociaż wiadomo,
1: było dużo zgłoszeń, już tak wejdę w słowo tych punkowych
2: jakichś... Tak, było trochę, nie? No, natomiast wiesz co, no ja powiem za siebie przynajmniej.
1: No pan, jeśli chodzi, pan sam sobie jeśli... nie jest odkrywką jakąś.
2: Nie, ale to też wiesz, nie o to chodzi. Ja szukałem wykonawców ciekawych. Nie chciałem w półfinale średniaków. Nie? Oczywiście no, było nas pięcioro, no więc ta dwudziestka to jest wypadkowa no, całej naszej piątki. Ale też wiesz co, tak, przez wczoraj dzwonił do mnie Edgar Heim, który jest głosem Jarocina, w sensie prowadzącym festiwal. On będzie też za chwilę prowadził też w Telewizji Polskiej w Poznaniu te półfinały. No i zadzwonił, mówi, kurczę, ale macie dwudziestkę, nie? W sensie jest sztos, nie? Też dzwonił któryś z menadżerów jednego z tych zespołów pytać, mówi, kurczę, no, dobre towarzystwo, jesteś z takim szacunkiem. Jak teraz słucham sobie już tak na spokojnie tej dwudziestki, to myślę, że w tym roku jest lżej. No, to na pewno, może nie ma tych, właśnie nie ma tych punkowych zespołów. Niektóre otarły się, no jednak dwudziestka to nie jest duża liczba. Natomiast jest też mniej tych metalowych. Nie, może dlatego, że wiesz co, że te zespoły były niezłe, ale one się bardzo nie odróżniały od siebie. Nie? Kruje dużo alternatywnego, nie wiem, czy rocka, popu trochę też jest, ale to cały czas są gitary. Nie? No, kurczę, strasznie jestem ciekaw i powiem ci, że za półtorej tygodnia zaczynamy te półfinały. Nie mam swojego faworyta.
1: No okej, okay, a zanim jeszcze do faworytów, jako taka muzyka reggae też jakby obserwuję z roku na rok.
2: Ale w tym roku wreszcie, słuchaj, to jest mój 11 rok w rytmach i wreszcie w półfinale mamy artystę, który ociera się o muzykę reggae.
1: Zauważyłem, tylko nie pomnę nazwiska.
2: Kamil Sucharski.
1: O właśnie.
2: Kamil Sucharski, ale on właśnie wychodzi tak poza schemat tego polskiego reggae, nie? Bo tam słychać
1: trochę do Bednarka jakby,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, tak, głosowo tak, jeśli chodzi o barwę głosu, tak, gdzieś tam może się kojarzyć z Bednarkiem też Kamil. Mnie zobowiązuje. Nie, ale wiesz co, trochę słychać tam i R&B, i tak trochę soulu w tym, więc... Strasznie smaczne jest to. Słowo strasznie i smaczne to jest dobre zestawienie. Bardzo smaczne jest to. Ale mamy też zimną falę po raz kolejny, bo jest zespół Neustadt. Mamy takiego właśnie...
1: Wilgoć taki jest zespół.
2: Wilgoć. Kurczę,
1: dziewczyny super. Grające na instrumentach wszelakich.
2: Wiesz co, akurat wiesz, o ile Kamila na przykład gdzieś tam widziałem kiedyś na żywo, chociaż nadal nie wiem czego się spodziewać, bo to był taki koncert, trochę coverów było, swojego tam jeszcze nie bardzo, bo to było dawno temu. Natomiast Wilgoci nie widziałem na żywo i ich jestem bardzo ciekaw. Naprawdę, naprawdę, no, no to jest taki trochę duch starego Jarocina, nie? Mimo, że muzycznie...
1: No, no brzmienie mają takie...
2: To nie jest trzy akordy Darcie Mordy, tak?
1: Brzmienie mają takie z lat 80.
2: Tak, trochę jarocińskie. Tak, ale mają niezłe teksty, nie? No, nie wiem, jak czy wsłuchiwałeś tak. się bardzo w to, nie? No i tam są same dziewczyny. W ogóle, wiesz co, ten półfinał, patrząc na przykład, porównuję z zeszłym rokiem, zrobił nam się taki dość mocno dziewczęcy też.
1: Na ile obecność telewizji może lekko jakby stremować?
2: Nie wiem, wiesz co...
1: To zależy też.
2: To zależy, bo to są oczywiście nagrywane koncerty. Oni mają sety 15-minutowe. Później w telewizji idzie jeden utwór, ale co ważne, to oni sobie sami wybierają. Oni mówią, że ten utwór chcieliby na przykład. Więc tutaj my im narzucamy, zresztą my nie chcemy tego robić talent show. No my jako jeżeli tam oczywiście wypowiadamy się, ale no nie jest to w formule, nie wiem, Must Be The Music, The Voice, czy Mam Talent, czy inne tam rzeczy, nie?
1: Czyli cztery zespoły wybrane przez jury, czyli przez was, plus jeden później...
2: Tak, wiesz co, bo mamy cztery odcinki jakby, tak, i z każdego odcinka wybierzemy po jednym. Te odcinki będą w czerwcu emitowane i zespoły dowiedzą się dopiero w czerwcu, tak naprawdę, które przyjdą. No i zostanie 16 i z tej 16 no to już internauci, słuchacze, czyli też bardzo ważny juror, nie? To oni wybiorą tego piątego finalistę i oni już wtedy 16 lipca w amfiteatrze, gdzie już będą mieć po pół godziny. Poza tym, tu jest 15 minut, tam jest pół godziny, poza tym tu gramy w studiu,
1: a tam
2: już grają dla większej publiczności, no bo nie mówimy o publiczności w studiu, bo to jest garstka osób i to jest, jednak nie ma tej atmosfery koncertowej do końca. No i poza tym jest plener, nie? Więc mimo wszystko zespoły będą musiały się poradzić w różnych warunkach.
1: Znaczy, czyli będziecie ich mieli w różnych sytuacjach.
2: I znowu może się okazać, że wybierzemy tą, że będzie ta piątka i jakiś będzie mieć swoich faworytów, a nagle okaże się podczas tego finału, że jednak nie, że jednak ktoś sobie inaczej poradził, lepiej, nie? Więc fajnie, bo to jest do samego końca nie wiesz. Ja pamiętam w zeszłym roku, że też mieliśmy te koncerty półfinałowe i jak użyli, naprawdę śmialiśmy się, że za chwilę pójdziemy za garaże ustalać werdykt, no bo było ciężko, bo był naprawdę dobry poziom, była świetna dwudziestka tych wykonawców i nawet jak już wybraliśmy tych finalistów, to spotykając się w amfiteatrze, my nie wiedzieliśmy jeszcze kto, nie? Nawet żeśmy nie dyskutowali między sobą, a może ten, a może tamten, nie?
0: No
2: czekaliśmy,
0: to...
2: ale później już...
0: No to się zadziało. Do ostatniego fragmentu rozmowy wrócimy za chwilę, dosłownie krótkiego.
3: Jestem kobietą.
0: A teraz Wilgoć, wspomniana wcześniej, nagranie Kobieta.
3: Złożoną, niepojętą istotą.

0: tylko w tym własnym są skrycie.
1: Zespół Wilgoć, jeden z 20 półfinalistów tegorocznej edycji Wielkopolskich Rytmów Młodych, który też wpadł w oko, w ucho właściwie jurorowi tegoż konkursu, Tomkowi Jankowskiemu, z którym rozmawiałem w sobotę, a której ostatnią część rozmowy przedstawię Państwu teraz właśnie.
2: Szybko, proszę bardzo.
3: Z przesłuchań, ponieważ jesteśmy tu w ogródku przed spichlerzem Polskiego Rocka, a tu co każdy czwartek kwietnia odbywały się dodatkowe przesłuchania live w klubie obok. I z tych przesłuchań wyłoniona została grupa Widana. Jest sens tych przesłuchań, sądzę.
2: Oczywiście.
3: I czy w przyszłym roku damy radę rozszerzyć te przesłuchania o jeden miesiąc choćby?
2: Istotno, to już jest
3: żeby dać szansę
2: większej ilości osób. Ja myślę, że tak, bo to już trzeci rok, kiedy jakby tu wspólnie z klubem Spichlerz wiarocznie gramy razem. Myślę, że to jest kwestia organizacyjna, tylko i wyłącznie, bo po prostu w tym roku jakoś tak wyszło, że to wszystko, klub zdecydował się późno bardzo, jakby, że jednak te przesłuchania będą, bo gdyby było to wcześniej, to oczywiście trwałoby to dalej, nie? W zeszłym roku to było tych przesłuchań, bo także chyba z 11 tych koncertów, teraz tylko 4, więc ja nie widzę przeszkód, nie? To jest wszystko kwestia dogadania. Myślę, że musimy wcześniej usiąść do stołu i po prostu pewne rzeczy ustalić. I to jest tylko i wyłącznie to.
3: Wiem, że nie zdradzisz, ale tak z ciekawości, marzysz jakiegoś faworyta?
2: No właśnie nie. Właśnie nie. Nie.
3: Dajesz sobie szansę tego odsłuchu w telewizji.
2: Tak, i nie mówię tego, wiesz co, bo zasiadaliśmy razem w tym jury tutaj w Spichlerzu. Ja na przykład powiem ci, że nie, przychodząc tutaj nie słuchałem w ogóle wcześniej, co będzie grało. Okej. Okay. Jakiś tam zespół znałem, no bo nie wiem, dobra, to mogę powiedzieć, że zespół akurat nie przyszedł dalej, co nie znaczy, że był słaby. Mówię o zespole póki co, nie?
3: Aha.
2: Póki co, bo oni z kolei wygrali kiedyś Gostyń, gdzie też miałem przyjemność być żyli, właśnie w tym czasie, kiedy wygrywali ten Gostyń. No więc okej, ten zespół znałem. No, znałem zespół nasz lokalny Rewers, bo też już gdzieś tam kiedyś słyszałem, ale pozostałe...
3: Ale na żywo to jest na żywo.
2: Na żywo to jest na żywo. Znaczy ich akurat widziałem, te dwa zespoły widziałem na żywo, natomiast całej reszty nie i po prostu przygodziłem się zaskoczyć. Nie wiem, jak było w twoim przypadku.
3: Podobnie.
2: No bo wiesz co, no i dlatego teraz teraz już wiem, słucham sobie. Poza tym, wiesz co, jest artysta, który dostał się do półfinału, i na przykład wysłał utwór do zgłoszenia i tak sobie wysłałem tego utworu, mówię, kurczę, taki se. Ale byłem na festiwalu Nextfest jakieś 2 tygodnie wcześniej i trafiłem na jego koncert i po prostu ten koncert mnie rozwalił, nie?
3: No
2: i nawet już później, jak odsłuchiwałem, mówię, dobra, to już tego nawet nie biorę pod uwagę te utwory, bo wiem jak on brzmi na żywo, nie? I po prostu mnie rozwalił i tak samo właśnie może być tutaj, że co innego, albo w jedną, albo w drugą stronę, bo może się okazać, że ktoś ma super nagranie, a na żywo będzie, oby nie, nie?
3: Tak.
2: Więc mam nadzieję, że będziemy mieć taki sam dylemat jak w zeszłym roku, nie? Że pójdziemy za garaże, chociaż, no...
3: No, powiedzmy tak, dacie radę.
2: No nie mamy wyjścia, nie?
3: Finał, mam nadzieję, że wielu z tych, którzy się pojawią w amfiteatrze 16 sierpnia, uśmiechnie się na brzmienie i dźwięk tych zespołów wyłonionych, no i na tego, który już, którego będziemy nazywali laureatem, typowo ten, który
2: wygra
3: i przypomni, jakie są nagrody.
2: 15 000 złotych.
3: Tak, z ciekawości, tak, ale to jest bardzo ważne.
2: Tak, 15 000 złotych. No to już jest jakiś pieniądz, więc można przeznaczyć na różne rzeczy. Mam nadzieję, że na rozwój zespołu. No i zespół będzie występował, dwójka, bo podobnie jak w roku...
3: Na dużej scenie.
2: Ubiegłym, tak, na dużej scenie. Jeden w niedzielę, drugi w sobotę. Zwycięzca w niedzielę, ale w tak zwanym dobrym czasie antenowym, jak mówimy, w prime time. Nie pamiętam godziny w tej chwili. Zresztą chyba też nie mogę się tego zdradzać, bo jeszcze organizatorzy Jarocin Festiwal nie podali rozpiski. Inaczej, jeszcze nie ogłosili wszystkich artystów, a co dopiero podać artystów dniowych, na konkretny dzień, no i jeszcze rozpiska godzinowa, więc to przed nami. Ale też przyznaję szczerze, że Michał mówił, ale nie pamiętam, jaka to była godzina, ale umówiliśmy się, zresztą nie umówiliśmy się, on to ma w umowie zapisane, więc musi mieć.
3: Zatem czekamy z niecierpliwością na wszystkie wydarzenia festiwalowe, no ale te związane z wielkopolskimi rytmami młodych jak najbardziej, ponieważ program Made in Polska Kaliskiego Radia Centrum, Państwo przecież wiedzą doskonale, każdego tygodnia prezentujemy i mówimy o tym, co dzieje się w konkursie, zatem kto to wygra, zobaczymy. Tomku, dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki za rozmowę. Miło było gościć w dzisiejszym programie Tomasza Jankowskiego, jurora wielkopolskich rytmów młodych, faceta, który kocha Jamajkę, rodzinę, Jarocin i tak dalej, wiele tu mówić. No cóż, gramy zespół Wilgoć na podsumowanie miłej rozmowy.
1: Tak, miła rozmowa, trochę żeśmy sobie pozwolili, ale było, jak Państwo słyszeli, wiele ciekawych tematów. Zespół Wilgoć już prezentowaliśmy, a teraz nagranie artystki, która również dobija się i to bardzo mocno, Kyoku. Nagranie Słowa, a Państwo komentują oczywiście na bieżąco wszystko to, co dzieje się w programie i tu Donata wspomina właśnie ten anturaż taki industrialny, auta, które przejeżdżały obok tego ogródka, w którym rozmawialiśmy przed spichlerzem Polskiego Rocka. Było miło, bo ludzie rozpoznawali pewnie najbardziej Tomka, bo pozdrawiali i to dość mocno, z dużą częstotliwością. Zatem już tyle było gadania, więc grajmy.

Kyoku. Nagranie Słowa to jedna z 20 artystów zespołów zakwalifikowanych do tegorocznych Wielkopolskich Rytmów Młodych. Przypomnę, że rozmawiałem w sobotę z Tomkiem Jankowskim, dziś emisja i ten program Made in Polska dzisiejszy zrobił się taki jamajsko-jarocińsko i właśnie zakończyłbym akcentem kaliskim. Niespodziewanie, a że ten program generuje niespodzianki często, to Państwo doskonale już wiedzą. Ombra My Fu, Handel. Tego jeszcze dzisiaj nie było. No naprawdę. Marcin Owczarek to kontratenor mieszkający i działający w Kaliszu właśnie. Robił różne rzeczy, interesował się muzyką, śpiewał, ale w pewnym momencie okazało się, że ma bardzo wysoki głos. Kontratenor. I jego kariera, jak zdążyłem zaobserwować przez ostatnie tygodnie, kiedy dowiedziałem się o artyście, nabiera tempa. Myślę, że pewnie w programie w przyszłym tygodniu zagramy jeszcze coś z repertuaru Marcina, ale dziś posłuchajmy jeszcze na dobranoc programu Made in Polska, który miał charakter i znamiona, jak już mówiłem, jamajsko-jarocińsko-kaliskie. Marcin Owczarek na koniec coś z Handla. No właśnie, tu i teraz nagranie pochodzi z opery Serse. Dobranoc Państwu.